0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, łemkiwskiego radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Tyma słowami już tradycyjnie zaczynamy audycję Tyry Świty. Audycję, którą już nachrywam razem z Sewerianą Kosowskim i Demką Trochanowskim od września 2020 roku. Chneska mamy 1193 odcinek tej audycji. Tak dołho już besidujemy wam, nachrywamy się dla was i emitujemy w prawym efirii. No, każdy z nas właśnie ma taki kus swi świt, znaczy

puszczać muzyków w swoim klimacie, w swoim stylu, taku jak najbardziej lubić i też taku, jaka może i wam się podobać. No i też każdy z nas besiduje kus pro to samo, ale kus po swomu. Oczywiście wszystko po łemkiwsku, ale no właśnie i ta nazwa jest try świty, bo trzech redaktorów z trzech różnych miast. Ja was kraśni zdrawlu z krakiewskiego studia. Severian każdy raz praktycznie zdrawy was z warszawskiego, z wrocławskiego studia, a kto? Demko z pit warszawskiego studia. No i zaczęliśmy nasz odtynok chneska od muzyki. To była muzyka po hiszpańsku z południowej Ameryki. Tam dominuje, jak możemy powiedzieć, że w Polsce to disco polo, to tam kumbia. Taki muzyczny styl, jaki możemy czuć na uliciach weloch południowoamerykańskich derżaw. I posłuchaliśmy artystkę z ansamblu Pasquala y la Baca y Fauna i to była śpiewanka El Baile que del Codiaruna. I po hiszpańsku ona była, ale to poślednie słowo z nachołówka, Codiaruna, nie jest po hiszpańsku, a w języku Quechua i znaczy kopalnik. A teper to, no, ichamy już z południowej Ameryki, wyrtamy do Karpat i posłuchamy rusinczędesz orchestra. To bude śpiwanka pid nachołówką Karpaty, Karpaty, a pak puszczu wam po polskę sanach i kwiat jabłoni. To bude śpiwanka pid nachołówką Szary Świat.

Wertam do was po krótki muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką śpiewankę po polsku. To była Sanach i Kwiat Jabłoni. Taka kooperacja wokalistki i ansamblu. Śpiewanka mała na hołowo Szary Świat po polsku, oczywidno. Rańsze słuchaliśmy po rusynsku Rusinczen też orchestra i śpiewankę pid na hołowką Karpaty, Karpaty. Drodzy słuchacze, dneska mamy 15 dzień maja, jest 15, praktycznie już jesteśmy po roboczym tygodniu i wieloch z was na pewno już zaczęło weekend. Jest dneska 135 dzień roka, do końca roka mamy jeszcze 230 dni. Prochody 20 tydzień toho roka. No i w Warszawie z Hitsoncia to już mali. Skoro rano, bo o 4 są rok 1, a za Hitsoncia, no to właśnie prochody mniejsze, bliższe w tym momencie, bo o 20.24. Zatim, no, mają teper krasny moment z posery dnia. I den chneska w Warszawie trwat 15 chodyn co rok 3 minuty. Dost dołho już, bo od najdłuższego dnia wróci, to jest to den korotszy o 1 chodynu i 4 minuty. A jest chneszni den dołuższy od najkorotszego wróci, aż o 8 chodyn i 1 minutu. Mamy astronomiczny jar i to ta astronomiczna pora roka leży się znamy jeszcze przez 36 dni do drugiej połowy czerwca. I prodążajmy muzyczną podróż. Już jsme byli w południowej Ameryce, w Karpatach, w Polsce i teper jechamy do Albanii. Tam też są wielkie chory i jest też wielka muzyka. Posłuchamy Szkodra Elektronikę, takiego ansamblu, który pochodzi z miasta Szkodra na północy Albanii. Posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką z Jerm. A pak puszczu wam artystu Sirotkina i śpiewanku Pidna Hołowką Plany na etalieta.

Słuchale z te Sirotkina. To była śpiewanka Pitna Hołowką, plany na eta lieta, a rańsze pustył jem wam z Albanii, Szkodra Elektronikę i śpiewanku z Jerm. 15 maja praznujemy riczny cius smerty, ważnego człowieka dla rusyńskiego naroda. Chneska, ale w 1994 roku w Brni, w Czechach, wmarł Wasyl Zozulak. Wasyl Zozulak wrodził się w 1909 roku w Czerteży. To było tołdycznie madziarskie kralostwo. Znamy joho jak pisatela, sospilnoho aktywistu prasiuskoj Rusy i najbarsze to znają ludy joho opowiadania, knyżki z romanami, śpiwanki, no właśnie z toho słynął Wasyl Zozulak. Orientirom i wzorom dla nioho była klasyczna rosyjska literatura. Kole w 1950 rokach Rusynam Słowacji było komunistyczną władą nauczone ukraiństwo i socrealizm, to dyscyplinowano się ku domu Pit riadył i zaczął pisać po ukraińsku, ale po roku 1989 wernął do rusyńskiej dostomenności, do rusyńskiego języka i z powrotem zaczął tworzyć w swoim rytnym języku. Zatem dneska mamy riczniciu, dokładnie to 32 smerty Wasyla Zozulaka. A teper posłuchajmy kus muzyki, pak jeszcze powiem wam pro try świata, jakie dneska praznujemy. Jedno jest związane z kangurą, drugie z jednym takim kwitką, a trzecie z rowerom. Zatem to budu tak no netypowe świata. Posłuchajmy poklasz to muzyka, a o paroch minut budu objaśniaty to tu temu. Peredwamy stare dobre małżeństwo i śpiwanka po polsku pidna hołowką kompresja ciszy. A pak werta do łemki wskoho języka i budę Suzanna Jara z ośpiwanką koszeloczka.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wertam do Was, dorochy słuchaczy, po krótki muzyczni pererwi. Tyrwat program try świty, beśduje Wam Jakub Zygmunt. Słuchale sme peret chwilkom dwóch śpiwanok. To ta peret chwilkom, dosłownie peret sekundamy, to była śpiwanka Suzanny Jaroj, pidna hołowkom koszeloczka. Rańsze spustył jem Wam polski ansamble Stare Dobre Małżeństwo i ich muzycznej utwir pidna hołowkom kompresja ciszy. No i peret pererwom zapowił jem wam, że powim teper protry świata, jakie chneska praznujemy. Jedno związane z rowerom, druhe z kangurą, a trecie z kwitką. No i tak, chneska mamy den dojeżdżania rowerom do roboty. Taki właśnie den. No, besiduwaty proto to już łeczerą w piatneciu, to neje może welosensu. No, ale takcy siak wartat powiste, że mamy takie świato, jest ono oficyjne i już od weloch rokiu jest prasnowane. Maje ono promuwaty nelem zdrowy styl życia, ko trochę osnową jest sztodenna fizyczna aktywnist, ale i tiż pozytywne wlejania, poruszania się na dwóch kolesach na seredowisko. Zatem, no jak budę te ichaty do roboty w najbliższym czasie, no to może budę możliwość pojechać rowerom zamiast autom albo autobusom. No i w ten sposób może te właśnie poprasnowaty den dojeżdżania rowerom do roboty. Chneska tiż mamy świtowy den kanguruwania. No i właśnie, to jest to światło związane z kangurą, ale nie z tak dokładnie z to tym zwirią z Australii, ale z kangurowaniem. Kangurowania jest to metoda, jaka pomaga w leczeniu nowonarodzonych dityn, która przede wszystkim jest hosnowana w przypadku dityn, które rodzą się za skoro albo z niewielką masą. No i to ta metoda to wychlada tak, że trzeba położyć dytynu na mami, dokładniej na brzuchu mamy, przez pierwsze dwie chodyny po porodzie. W ramach dnia kangurowania w Ciłym Świti promowana jest to ta metoda, właśnie żeby położyć dytynu zaraz po urodzeniu na brzuchu mamy i to ta metoda była wydumana Kolumbijcom, Edgarom Rejom Sanabriom. No i właśnie takie korzystamy z to tych może metod, jakie mają zwiriata w swoim naturalnym seredowysku. No i to pomaga to kangurowania i chneska to ta metoda, medyczna metoda KUS, to ma swoje świato. No i tiż chneska mamy świato, dokładniej den nezabywajk, not forget to. Tak mniejszy bliższe po angielsku nazywać się to tkwitok albo niezapominajka po polsku. No i dniom niezabywajkę, to den niezabywajkę był wydumanej redaktorom radiowo jedynkę Andrzejom Zalewskim, iż to roka opraznujemy tot den około dokładnie 15 maja i może związane jest przede wszystkim z przyrodą, ale i tiż nese takie kus druhe znaczenia, żeby pamiętać o ważnych momentach w naszym życiu. Właśnie za tym chneska, no nie zabywajmy. Pamiętajmy może prototo, żeby nie zabywać prototo, to jest naprawdę ważne w naszym życiu. No i tak chneska mamy świata już. Może posłuchamy muzyki, mi hołos odpocznę i wertam pak do was już z besidą ciłką na inczu temu, bo pojecham do jednej afrykańskiej derżawy, budowam besiduwaty pro ostrowy São Tomé i Príncipe. Nie znate de taka derżawa? No to ja wam po pererwi powiem, jak po polsku się nazywa. Może tołdy budę te kus barże już w temi. No ale poklasz to peredwamy muzyka z Bidlasza, Swada i Niczos. To budę utwir Trawa Murawa, a pak poczujemy szkocki folk. To budę ansambl Talisk i utwir Pidna Hołowkom Montreal.

Słuchali z te muzyku w folkowym klimacie ze Szkocji, to był Talisk, tak nazywać się ensemble, a utwór mał na hołowok Montreal. Rańsze słuchali z me muzyku z Pidlasza, to był ensemble Swada i Nichos, słuchali z me utworu pid na hołowkom Trawa Murawa. No i my litamy teper do dalekoj zakutyny świta na Riwnyku, dokładnie na Ostrowy, Sao Tome i Principi. No i de taka derżawa, co to je? Jak może nazywać się po polsku? Po polsku nazywać się Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. No i właśnie jest taka derżawa w Gwinejskiej Zatoci na Atlantyckim Okeanie, kusna piłnicz od Riwnyka i jest to piat ostrowił, z których na dwóch żyjut ludy. Jest to niewielka derżawa, która jest bars tepla, bars egzotyczna i w kotri na premier besidujut po portugalsku, bo jest to dawniejsza portugalska kolonia. Stolicią tej derżawy jest misto São Tomé, tak jak nazywać się jedna z tych dwóch ostrowi, jeden z tych dwóch ostrowiu, na którym żyją tu ludy. Jaka jest waluta w tej derżawi? Dobra. Właśnie to nie znaczy, że faktycznie dobra jest to ta waluta, ale że tak nazywać się. Tam dobra. Płaciat właśnie w dobri, w takiej waluti. Na to tych ostrowach żyje wielko ludy, około 223 tysiaczy, podla najnowszych danych. Tiż to ta derżawa nie jest wielka, bo to te ostrowy, to ty piat, to piat kusoczkił zemle na okeani, to razem dają 964 kwadratne kilometry. No ale to te ostrowy to nie są takie płaskie atole jak na Pacyfiku, ale są to chory, są to ostrowy z chorami, z wulkanami, są to ostrowy wulkanycznego pochodzenia, które mają bars taką no nierówną powierzchnią. Najwyższym werchom jest Pico de São Tomé, ma wysotu 2024 metry nad morzem. No i to te ostrowy są tak specyficzne, bo nie jest na niejakim dajakoho ozera. Zatim tam lem sud dajake korotke riky, no i woda jest z okeanu. Zatim też no dostęp do pytnej wody nie jest taki lekki, ale tam wielo doszczu na Riwnyku pada, praktycznie przez ciły rik. Zatim no to ta słodka woda desy tam się pojawlat i mają z czego korzystać. Nie jest tam taki klimat pustynnej, ale tropikalnej, z porą suchą i mokrą, prociachą roka, no ale to ta mokra to faktycznie bars, taka deszczowa, a sucha to nie jest jak na pustyni, ale po prostu toho deszczu padat mniejsze. No i teper to właśnie berte atlasy do ruky, chladajte toj derżawy, ostrowy São Tomé i Principe. I właśnie znajdę tę taką krasną, małą zakutynę świta na seredyni Atlantyckiego Okeanu. Jeszcze kus choczu powisty pro może historię, pro dajaku ekonomię i inne fakty związane z tą derżawą, ale to po krótkiej muzycznej pererwi. Perednamy ensemble Tautumeitas z Latwii, to bude utwir polatyżski pidna hołowką Burman Laimi.

Słuchali z ansamblu Tautu Meitas z Latwii. To były dziewczata, jak występowały na Eurowizji w minionym roku. No właśnie, a my w tym tygodniu mamy Eurowizyjny taki czas. Były też półfinały, zaraz będzie wieczorem finał Eurowizji. No i też jest to nachoda, żeby może pochladać, pointeresować się muzyką z różnych derżaw, bo w tym roku na Eurowizji no, muzyk jest bardzo wiele w derżawnych językach, w urzędowych derżawnych językach i za to właśnie warto to ta różnorodność do tego konkursu śpiwank. No i słuchaliśmy Tautumeitas, one występowały w minionym roku po latyżsku właśnie z tą śpiwanką, pidna hołowką bur man laimi. Ale leszam już Latwiu, leszam Eurowizju i wertamy na ostrowy São Tomé i Príncipe, jak nachodziać się na Atlantyckim Okeanie w Gwinejskiej Zatoci na piłnicz od Rivnyka w tropikalnej zonie. Jest to niewielka derżawa, która była praktycznie przestrzył swoją historię taką historię związaną z człowieką na to tym terenie związana z Portugalią. Poprzez bliższy czas właśnie São Tomé i Príncipe to należały do Portugalii i w 1985 roku 12 lipca właśnie to ta derżawa zyskała niezależność. A ostrowy były odkryte właśnie Portugalciami João de Santarém i Pedro Escobarom w 1470 roku. Zatem no praktycznie do Portugalii tot kusok zemle należał przez bliższe jak 500 roku. No i z tej przyczyny hołowną religią w tej derżawie jest katolicyzm. Praktycznie 75

do wszytkem na plantacyjnej uprawi kakaowcia. Zatem no, jest wielka szansa, że jeśli jak mate do jakie kakao, takie prawdziwe, albo do jakie produkty z kakao, to poczasty właśnie może to kakao pochodzi z São Tomé i Príncipe. Ciekawe jest to, że jest taki mała taka ciekawostka związana z Polszczą i São Tomé i Príncipe, a besida dokładnie prototo, że na jaki czas były prodawane w tej dzierżawi pocztowe znaczki z twarzą, z podobizną Lecha Kaczyńskiego. Właśnie, to przechodziło wszystko w rokach już po smoleńskiej tragedii, zatem no to jest ciekawe, że w takim terenie, na takiej zakutyni świta, tak daleko od Polszczy, no był jakiś związek z tą dzierżawą, z Polszczą i że dajak znajut i pamiętajut na premier Lecha Kaczyńskiego. Zatem drochy, no to była też taka informacja na kinec tej besidy pro São Tomé i Príncipe, a teper posłuchamy kus muzyki i szczyny kinczy metriuch świtił pered namy ensemble z Czech Wesna i posłuchamy śpiwanki pitna hołówką Laska, co znaczy Любовь.

Skinczyła się korotka muzyczna, perwa do roche słuchaczy, przed chwilą słuchali sme czeskoj śpiwankę. To był ensembl Vesna, który po prawdzie to tiż znam joho z Eurowizji, ale sperd paroch rokiu, ale to już słuchali sme inczej śpiwankę w takim popowym, ale i tiżku z folkowym styli. To była śpiwanka pidna hołowką

Alaska. Alaska po czesku znaczy Lubow. No i drodzy słuchacze, przed nami weekend, ale i też no, przed nami już niewiele odcinki uleszyło się. Trzech świtiu. Mamy połowu maja, tak za tym jeszcze półtora miesiąca i budu wakacji. Lipiec, serpen, kole to nie będzie trzech świtiu i będzie przerwa. To pamiętajcie pro to i korzystajcie z tej szansy, że jeszcze dla was nachrywamy przed wakacjami. No, obzeracza przyrody już od dwóch miesięcy nie je z premierowymi odtynkami, ale zaohaczam słuchaty powtórzeń. No, a budu uertaty z nową temą, z nową serią od oseny. A teper iszczy posłuchamy muzykę z Europy Wiadaca, to jest ensemble z Mołdawii, produkujący muzykę oczywiście po rumuński, bo rumuński język to derżawny język w Mołdawii. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Padure Verde.

0: To był ansambl Via Daca z Mołdawii. Słuchaliście, drodzy słuchacze, śpiewanki pod nachołowką Padure Verde. No i dobry, dedumujecie się, że już pomale to kończymy odnok nachneska trych świtił. I to ta śpiewanka po rumuńsku z Mołdawii była poślednią w chneśnim odtynku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czujemy się opiat dny w seredu w następnym tygodniu. No, a do tego czasu toż to, no, że wam przyjemnego weekendu, korzystajcie ze swobodnego czasu, planujcie już dajaki wakacyjny ekskursji albo dajaki weekendowy pochody, weekendowy wandriłki po chorach, po lisach, no żeby już, no mamy maj, już jest zeleno, no żeby tak, no westy to tu terapię zelenym kolorom, żeby regulowaty nasz nerwowy układ. Tak, tylko za tym żelań od mene i czujemy się, no, w buduczym tyżny. Za tym trzymajcie się, ostante zdrowy, spokojnej noczy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz Przyrody. LEM przypomnę, że w naszym programie wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wskazuję wam przyrodniczo atrakcyjne miejsca, które znajdują się na Łemkowyni, w Zachali, w Karpatach, w Polszczy, na Czużyni, ale i też czasem i z dymę zachraneciu do innych derżaw smotryty krasu toho naszego świta. Chneska bude program bars hydrologiczny, tykajuczy się rik, no bo rik sud bars ważnym elementem ekosystemiu. Rola rik jest nie do precinienia, ale

Wernulyzm po korotki muzyczniej pererwi. Chneska budeme smotryty bifurkacju. Znaczy takie hydrologiczne, powiczmy jawysko, kotre nachodyć się w wągrowcu. No, de nachodyć się wągrowiec jest to misto w regionie zwanym Pałuk. Jest to etnograficzny region nachodziaczy się na północnej schit od Poznania, oczywiście w Polsce. Wągrowiec to średniej wielkosty powiatowe misto w Seredyni chodzie z koho Pozeria. Przez misto propływają dwie spokojne i niewielkie riki, Wełna i Nielba. Pierwsza z nich, Wełna, idzie na dołhosty 118 km, a druga na dołhosty 30 km. Zliczają się one neciły kilometr od wągrowieckiego rynku. Ale nie jest to taka zwyczajna stricza dwóch rik, bo koryta Wełny i Nielby krzyżują się pod prostym kutem, a dalsze każda z nich płynę już swoją drogą. Jak to je w zahali możliwe? No, chneska to rik jest wynikom melioracji, jaka była wedena cystersamy, znaczy takie ma świaszczenny kamy, katolickie ma świaszczenny kamy w 1830 roku. Zatim takie skrzyżowanie woznyknuło ruką człowieka. Zmina bichu Wełny i Nielby mała choronyty przed zalewamy wągrowcu, której tołdy w XIX stoliciu był niemieckim mistom o nazwie Wągrowic. Sztobilsze tiż riven wody w Wełni musiał być utrzymany na tyłko wysoko, żeby umożliwić fungowanie miejscowego młyna. Zatem no to była dość poważna i wielka hydrologiczna perebudowa dwóch rik, która była wedena w XIX stoliciu praktycznie już 200 roku temu. No a jak wychlada tchneska to skrzyżowania, jak wychlada tiż pit takim naukowym wzglądom, czy możemy dozryty się, jak tam miszają się wody, to wam powiem po korotki muzyczni pererwi. Leszam was na korotku chwilku z muzyką i pak wertam do was z produżaniem besidy.

słuchacie Obzoracza Przyrody. W dzisiejszym odcinku Obzoracza Przyrody jesteśmy w Wągrowcu, w Misti, w Wielkopolskim województwie, które może pochwalić się bardzo osobliwą hydrologiczną atrakcją, która nazywa się bifurkacja. Bifurkacja znaczy skrzyżowania rik. No i tam właśnie są takie dwie riki, Nielba i Wełna, które krzyżują się pod prostym kutem i pak płyną w swojej strony. No i kole już pojechamy do toho Wągrowca, żeby dozryty się toho skrzyżowania, to możemy kuściok się rozoczarowaty, bo to te riki nie są wielkie, a to to skrzyżowania nie jest tak bardzo imponujące, ale je bardzo osobliwe i jest taką perlyną na skalę Polszczy. No, to te dwie riki są niewielkie. Nurt w koryci jest spokojny. No i też trzeba dodać, że parę kilometrów dalsze, też na terenie Wągrowca, Nielba finalnie wpływa do Wełny. No i czy będziemy wydyty na to tym skrzyżowaniu takie fizyczne mieszania się wod? No, nie bars. Nie jest to wydne hołym okom, ale musimy wiryty różnym naukowym dośledzeniom, bo fizykochemiczne faktory wskazują, że to te riki no, nie mieszają się ze sobą. Temperatura wody, Nielby i Wełny lisza się taka sama po skrzyżowaniu, tiż kwasliwist to tych wod tiż je taka sama, aż i zanieczyszczenia tiż są w takiej sami kiełkosty po skrzyżowaniu. Zatem to jest no, bardzo interesujące, że faktycznie da jak tak pit fizycznym, chemicznym wzglądom, to te riki to po prostu tak się myjają na tym skrzyżowaniu i nie mieszają. I trzeba powiedzieć, że to ta hydrologiczna atrakcja Wągrowcu tak naprawdę to nie jest prawdziwą bifurkacją, bo podle naukowej definicji bifurkacji to musi być skrzyżowania rik, które woznykają naturalnie. No a heł mamy sztuczną konstrukcję, którą wybudował człowiek w XIX stuleciu. Bo tak formalnie bifurkacja rik to ma połączenia z naturalnym takim rozdzieleniem się jednego koryta rik na dwa albo bilsze, które pak spływają do różnych doriczy. No i to jawisko jest obserwowane w przyrodzie bardzo rzadko. No ale jest paroch premiriu i pro taką naturalną bifurkację choczu wam powisty paroch sliu po korotki muzycznej pererwii.

Invernulism do programu Obzeracz Przyrody w chneśnim odtynku besiduju wam prohydrologiczną atrakcję z Wągrowca, która nazywa się bifurkacją. Jest to takie skrzyżowanie rik. No i jak się wkazało przed przerwą, bifurkacja to tak naprawdę tykać się nie sztucznych konstrukcji, a taku mamy w Wągrowcu, ale naturalnych skrzyżowanie rik. No i takich naturalnych bifurkacji jest w Oświti bardzo mało, ale naszą jem jeden premier z Ameryki. Takim premierom naturalnego rozdzielenia się jednej riki potoczka na dwa osobne potoczki jest Divide Creek w Skalistych Chorach. Na Hraneci Brytyjskiej Kolumbii i sztatu Alberta w Kanadzie nachodzi się perewał Kicking Horse Pass. Presto perewał też idę autostrada, która łuczy zachidnie i schidnie berech północnej Ameryki, ta i też idę żelezniczna linia. No i też w toti okolici płynę bars mały hirski potoczek, który w pewnym momencie po prostu płynę w dwie różne strony. Na zachód przez riku Kicking Horse do Spokojnego Oceanu i na schód przez Bow River do Zatoki Hudsona, która jest częścią Arktycznego Oceanu. No i to jest bardzo wyjątkowy premier bifurkacji, bo to jeden potoczok, który pak dzielić się na dwie tak czasty, to odprowadza wodę nielem do dwóch doliczy, ale i też do dwóch różnych okeaniów. Zatem warto zapamiętać, może kolesy budete podróżowaty po Ameryce, po Kanadzie dokładniej, to warto pojechać do Divide Creek w Skalistych Chorach. No i to wszystko, co na chneskach chciałem wam powiedzieć pro bifurkację. Jak nie chcecie jechać daleko do Kanady, to właśnie możecie w polskim Wągrowcu posmotryć na skrzyżowania rik, które jest takim bardzo wyjątkowym, krasnym premierom, pit hydrologicznym wschliadom. No i to wszystko. Zatem dziękuję wam serdecznie chneska za uwagę. Zaohaczam słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. No i już się praszczam. Zatem trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

znakiem, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

0: No i widzicie, w naszym radiu 2 godziny 9. Najpierw o 9, a potem półtorej minuty. Minuty po 9. To lem tak, żebyście znali. No i faktycznie po dziś 9. My połączeniemy z naszym hostem dzięki internetowi. Ja lem tylko reczu, że będziemy mieć bilsze hostiu w Radiu Lem FM na żywo. No ale dajcie nam chwilkę na rozkruczenia się z tym głosowaniem na żywo. Mamy 3 studia w ruskiej bursi. Mamy jeszcze studio w Krakowie, mamy studio w Warszawie. Okrem toho, internet daje zmogę zrobić wirtualne studio tak wsiady. Delem internet jest, za to tu nie jest żadnych ograniczeń. Ja bym przypomniał, że możecie nas słuchać przez site lem.fm. Możecie ściągnąć file i włączyć go przez wasz komputerowy player, Winamp, Windows Media Player, Fubar, iTunes, zależy od jakich osnujecie. Możecie nas słuchać przez aplikację Android w ściągający U w prostorach Google Play. Możecie nas słuchać przez telewizor, kiedy macie w nim internet i zainstalowaną aplikację VTuner. Ja bym prowirił, czy czujemy się z naszym dzisiejszym gościem.
1: Czujemy się. Dobry wieczór wam, dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radia Lem FM.
0: Ja bym skoro przedstawił was, choć dumam, że wielo słuchaczy już pochowosi poczuło, że to Petro Murianka, Petro Trochanowski. Nie znam, może dasz to choć o sobie powisty.
1: Ja znam to, jak dasz to czuły, było mi to raczej powisty, to by o sobie gadał.
0: No tak, bo możecie, besieduj tu do słuchaczy, możecie dzwonić przez nasz Skype, komentować, kiedy macie, może da jak refleksji, wspomin, czy komentarz do dzisiejszej naszej temy o Nestori Żyliczu. Możecie dzwonić przez Skype, nasz login to lem.fm, albo dziś komentować przez e-mail demko@lem.fm. No toż to zaczynamy, hej?
1: No to zaczynamy. Aż to jste chcieli czuty. Czujemy się. O jakiś problem jest.
0: Jest jakiś problem.
1: No czuję.
0: Jest jakiś problem, kus z opóźnieniem się czujemy, za to musimy się dobry się musimy słuchać. Nadzieję się, że nie macie włóczonego radio Lem FM, desy tam na fonie, bo to lem bude nam szkodiło. Dnes sotna ricznicia narodzenia Nestora Żylicza. Jak ją przeczytał w kalendarii w lemkiwskim riczniku z 1999 roku, tam tako i w pierwszym abzacie napisane, że to kus taki mało znany poeta.
1: Hej, mało znany, bo pisał tak, że nie wsiady można było publikować, pisał tam, gdzie nie można było publikować. W Ukrainie żył, wiadomo, w sowieckiej Ukrainie. To, co on pisał, tam na szpalte nie wchodziło. Zas tu w Polsce, choć wychodziła lemkiwska stronka naszego słowa, ta też niegodnie trzeba było zmieścić pro swój zmist. O, zmieścić się pro swój zmist, zmist swoich wierszy.
0: Ale oni płanne były, czy jak, że się nie mógł zmieścić?
1: No pisał dość mocno, że zacznę wersem takoj od raz, możesz?
0: Pewno, że możesz, proszę.
1: Dokal horiowaty, gnuty karkę, докал. Лемкамо його рати, як волами. Докал. Докал чужу ниву на одри полоти, докал боронити лахів од німота. Докал страшну кривду двигати будеме, коли в лемковину свою ще вернеме. Розтовкуйте. Докал нам світі блукати і Карпат без кидів своїх не видати. Всі народи світа в 20 століттю на волі свободі. Лемка на шміттю.
0: No, mocny, dumam.
1: No, mocny. Z tego się może zorientować, kto jeszcze był młody, nie znate atmosfery tamtych roków, naszego słowa, nasz późniejszy, za mojej młodości, już w późniejszym komunizmie, w moich średnich rokach, no jeszcze młodych, zaczęło się kościół przedijaty, ale w 60-tych rokach, na początku 70-tych jeszcze, no nidzlem chwalili tot nasz komunizm i nic specjalnie takiego mietniejszego nie godno było perejty w tym czasopisie.
0: Znaczy, także... Zdawało by się, że po 56-tym roku tak kus się polechczyło, kiedy to i Lemkę no, z Lemka nie, ale w ramkach ukraińskich medii mogli udawać. Znaczy, że dopiero tam Zagierka było dasz to lekrze i dasz to lepsze, tak? Czy to dobry rozumiem?
1: Tak, ale wszystko jedno to tak właściwie modlinem przechodzili. Jak nowe pokolenie jakoś tak się zjawiło, to przybywało jakoś przeszmuglowaty, coś taki mocniejszy. No a Nestor Żylicz był na indeksie, można powiedzieć, od raz. On był, znali go na pewno w Sojuzie, to też wszystko musieli znać, a i w Polsce to też wszystko służby, bo publikował pokus w lemkosojuzyjskich wydaniach w 1983 roku jawiła się książka, taka antologia, którą wydał Wasyli Wawryk w Louvain, to zdaje się jest w Belgii, może się mylę, może we Francji, ale mi się że w Belgii, tam na zachodzie wyszła to ta antologia i w niej był umieszczony Nestor Żylicz, jego krótka biografia, fotografia i paru wierszy.
0: Hej, a wernijmy się może do samego początku, kiedy możemy. Wernijmy się do samego początku, bo tak, Nestor Żylicz wrodził się 19 maja 1914 roku w Kamianii.
1: Hej, w Kamianii i w tej Kamianii, tylko o tej Kamianii może było by się dłuwaty i by się dłuwaty. To takie bijące serce sandeckiego Beskida.
0: Jedno z takich
1: dżereł czynnych, prekrasne selecko, niewielkie, ale prekrasne nie tylko przyrodą, a prekrasne tym, co się w niej, okrem przyrody toj nimoj. Котралим шумить, як дерева діяло, родило. А родилися люди, Кам'яна була тим селом, в котрим już освічений рід Прислопських в 18 столітті провадив книги метрикальні. Потомок тих Прислопських Йоан, як знаме, священник перевів на лемківську бесіду з церковно-слав'янського псалтер Давида, не лемпсалтер. Отже, то велике діло. Наступне
2: prisłopsk tot rit zrobił velo zresztą nelem prisłopsk z kamianoj w kamianej urodził się w 1851 roku Mikołaj Malyniak syn Tesli, który miał szczęście zdobyty oświtu i staty się no, naprawdę wydatnym w naszej kulturze człowiekom.
0: Dagle... Co ci... No, dojdę, no, probaczte.
2: No, co ciekawe, co interesujące, co mi tak desi to powiązało, że Malyniak hosnuwał pseudo Kamianym, a Nestor Żylicz też miał pseudo Kamiański.
0: Znaczy, dwertale pseudo nie mamy do tej Kamianek.
2: Można, jeden pisał do świta, bo wiadomo, że jak ostał się szczelniką, zresztą miał takie szczęście Malyniak, że go dyhanialek po świcie za ostry jazyk, za neoparenu gambu, konfiskowali mu jego publikacji i ganiali desi po czużym świecie, daleko nawet od Lemkowina. A Nestor Żylicz też nie miał szczęścia, choć tak kochał to rodne seo, nie mam do niego szczęścia, bo trzeba go było zawczasu olejszyty. Na no 4 tak, roku
0: mał bardzo ciężkie dzieciństwo Nestor Żylicz.
2: Tak, trudne dzieciństwo. Wiadomo, kiedyś to życie nie było lekkie. Na 4 roku umarła mu mama, do chat przyszła niedługa maczocha. Maczocha jaka by była, ale se nie będzie to mama. Se. Ja tego nie doświadczył, my tego nie doświadczyli najbliższe, ale znamy z literatury, znamy z jakich obserwacji, które my widzieli, że sirota to sirota. I nie było dobrej zamaczochy, kiedy musiał pić na służbę do obcych ludzi, jak miał 9 roku.
0: No, ale się mi zdaje, że tak znajuczy jego biografię, musił być i zawziaty, i maty duże talentu, kiedy już po tym piszał do szkiu.
2: Potrafił być zawziatym, był zawziaty i potrafił się zorganizować. Rozumiał potrzebę nauki. W Muszyni skończył osnowną szkołę, tam gdzie było najbliższe, był na służbie w czużych. Szybko jedno pojęło się mu tytuł szkoły skończyty. Jakim cudom, dywom uczytelską seminarium w Sambory. No, i życie, no, już często to życie było takie trudne, trudne w 39 jeszcze za skoro leczył, bo jeszcze w międzywojniu trafił do wiaznyci za Piłsudskiego, za Radio Piłsudskiego przebywał.
0: To z jakichś politycznych względów, czy...
2: No, tak to by wyglądało. Ja nie znam jakichś dokładnych przyczyn, ale w każdym razie siedział za Piłsudskiego w więzieniu. Musiało to być jak desi by siedział z ludźmi na pewno. Kto się przyuważył, że on jest nie... necenzuralnej, niekonstytucyjnej, kiedy chodzi o Polszczu sanacyjną. No.
0: No tak, zaczęła się druga światowa wojna i brał w niej uczest.
2: Brał w niej uczest w polsko-niemieckiej wojnie. A kiedy się to ta skończyła, aresztowali go Niemcy. I dwa roki siedział w więznicy w Nowym Sączu. Odkale wciuk. No, smutno by sytuacja, ale siedział zawdziak w cudzysłowie zawdziak sytuacjom.
0: No ale to tak dość częste przybiry tołdeczniej okupacji, no bo to nie jest tajemnicia, że Ukraińci współpracowali z Niemcami, bo chcieli w obroty na swoją drżawę, hej, no i
2: no, o, tak, no ja nie mam
0: wse były...
2: do obroty swojej drżawy nie mam nic proti, ale nie krzywdą mińczych, no jak akurat nie się mi tego tworzyło. Mam Kowalczyk toho, jak on się odniósł do tego czasu właśnie do sytuacji. I jeszcze tego świat nie widział, tego nie bywało, że to z przychodem sytuacji w Beskidach nastało. Mordowali tego Lemka w den i w nocy byli. I za grosze, i bez groszy faszystom służyli. Także nie.
0: No możesz powiedzieć, że taki kurs powtórzenia z Talerhofu, hej? Do Talerhofu velo Lemki u Rosji Niemcisznej i szło tak Lem za to, że byli. Czyż ich kto się tam podawał?
2: Aha, no to jest szeroka tema, tak. Znamy takiego, ja to bardzo dobry z rozpowiedzi widzi, znam, bo u nas był taki uczytel Михайло Гуцалюк. Він ще направду звав Гуцуляк, вчив в ізбах перед Першою світовою війною, а потім змінив куз назвисько і десь в нашому селі Бюцеревій вчив. То такий був. Він був тіс конфідентом з Австрії. З Австрії Велеленків пішло сидіти.
0: No dobrze, bo pomału przechodzimy w polityku. Za to znamy pierwszych 30 roków życia Nestora Repeły. Ja bym słuchaczem powiem, że...
2: Nestora Żylicza.
0: O, próbaczcie. Tak, dneska się już miał widział, ale czy to chodzi to Nestora Repeł. Za to i mi tak weszło.
2: Chodzi to Nestora Żylicza. Mi się zdaje, może nie znam, jakie tam plany ma te, ale ja bym wszystko jedno nie wtikał jeszcze od tej temy Talerhofu. Przeskoczyliśmy do II wojny, bo po Nestorii Żyliczy został taki ważny wersz naszej literatury Florinka, gdzie opisuje to czas Lemkiewskiej Republiki. My w besiedzi zme go pomistili już w siczniowo-lutowej besiedzi, to tak jakby przedwozwistnik rycznici Żylicza.
0: No to poprosimy. My nie mamy reklamowego czasu za to, że nie możemy maty. Możemy robić już to, co chcemy i piśnią pustyty pocim.
2: No jak uważate? Ja to... Dobra, no to przeczytam, może nie cił to tu Florynku, ale przeczytam kawałczyk, bo dumam, że nie wszystko mają dostęp do tego. Ona była opublikowana, prawda, w antologii tytułem Tuhacy Nadia. Była jeszcze skorsza opublikowana, miałem szczęście jej opublikować w antologii rusyńskie pieśni wydanej w Nowym Sadzie. Nie była część Lemkiewska i tam pomieściłem też Nestora Żylicza. Tym sposobem się już zaszersze stał znany. Tam też był tot wersz pomieszczony jego. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propali, Wilno narody zitchnuli, kajdany opali. Угри, чехи і поляки склали свою владу, а русини до Флоринка скликали на раду. to narodne byłowicze ściłoj werchowina i wybrało rusku radu uriad Lankowina. Świtła radist zweseliła peskidy Karpaty, już nikoli się nie wernut to lerchowskie katy. Громом безкід облетіла радість превелика. Ці чуєте, добре люде, своя республіка? Ярослав Качмарчик, Хилак, Громосяк, Скриничі закликують за чес стати роди мої землиці. Край знищений, кругом всяди могила і гроби, всяди смуток, всяди нужда, голод, бруд, хвороби. Край віками знедолений розорвав кайдани. Як же був не радіти, свобода настане. Наших лише загостила воля вимріяна. Не дивуйтеся, що в лемкі лича заплакане. І з радости шутковини ворогам прощали. В згоді мири з сусідами жити наміряли.
0: No mi się zdaje, że to wskazuje raz o tym, że nie bojał się pisać o wszystkim, co go boli, nawet w tamtych ciężkich czasach. Dwa, że bardzo dobry znał i czuł w sercu tę historię, ciężką historię Rosji 20. stulecia.
2: Hej, ja Agnieszka, miałem taki telefon, akurat się tak złożyło, że się nie zwiedował pan, czy Nestor był komunizujący, bo tak wyczytał w encyklopedii. Odże powiem, że stworzył ni. O tym, redaktor powiedział, że akurat nie, że się nie bojał. Nie bojał się w tej wiaznicy narodził pisać takie słowa, bo to większość wierszy była napisana jego, między innym tot, który na peredzi czytał w Ukrainie sowieckiej. Odże wiadomo, że psyk wszystko znali. Kiedy był opublikowany, to już znali, jaki jest, a szybko jedno pisał dalej. Napisał zresztą duże wersje, około 350 wersji, to jest dość duże.
0: No. I w Bliższosty publikował ich za wielką wodą w wydaniach Lemkosojuza.
2: Powiedzmy tak, to publikował. Nie publikował duże. Nie publikował, może dosłownie pisał, ale kus publikował. To, co publikował, to za szeroką modą. No.
0: A kiedy nie publikował, to odkąd znamy tak jego styżkę, jego wersze?
2: To znaczy, szczęśliwi trafiło do nas zawdzięki, jakby po prostu zawdzięki, ostatecznie zawdzięki Oleni Dudzwajfer, która swego czasu głosła tam do Lwowa, rozmituaty, hledaty, to wszystko zatracone. I między innymi od pana Petra Kohuta, nieżyjącego już naszego długoletniego Nestora w Lwowie. On miał kamiański, Nestor Żylicz liczył mu rukopisy. I to ty rukopis передав пан Петро Когут пані професор Олені, і вони ще знаходять до нас в Польщі. Маємо їх тут рукописи.
0: Значить, повелося їх взяти і вказати ширшій публиці.
2: Так. Я думав, що тут треба буде в ширшому мірі зробити з часом. Що ми могли, то до того часу ми публікували, так як, дайме на то, на 10-ту річницю смерті, о чим сте споминали, і в тій антології o котрім Марію зараз бесідізми спомнули. Думав, що на сотну річницю треба буде ті ще дещо написати. Ну і радий я, добрі, що сте ще взяли за то, то що сте не забили. Боже вам запад.
0: No, to już dumam, że to dopiero zaczynamy, za to, że to pierwsza toho roda audycja z nachodu jaki soj ryczniczy, gdzie zapraszamy hosty. Ja się nadzieję, że wy nie poszlidni raz się zgodzite komentowaty przed wszystkim naszych literatów, poetów, poetes, pismenników, bo to dumam, że będzie jeszcze na jedna nachoda.
2: Я думав, що у самому жилиту могли бисте зробити ті ж, і ще окрему аудицію з панем професором на той сторону літературознавчої, вона ще ширше займала тими справами, що могла б так-то якось представити так варіо тої літературознавчої сторони. Twórczość Żylejcza.
0: No dumam, że nam się to dopowiada za to, że i w Krakowie mamy jedno z naszych trzech studii radia LMFM. Ja zaproponuję teper, kiedy woda zwolite, kiedy nie macie akurat w tym momencie, w tej chwili do jakich planów, zaproponuję śpiewanku dajaku dla naszych słuchaczy.
2: No posłucham z ochotą.
0: Znaczy ja od razu słuchaczom powiem, że koli z Mesia rychtowali do tej audycji i dali z te czy mam da jak mudr śpiewankę, jak pererywnik nie to te czudaczne, moderne. Za to zaproponuję tak
2: Bo do Kamiańskiego, tak, żeby do Kamiańskiego, żeby do Nestora Żylicza pasowało, do atmosfery jomu.
0: No dobrze, to ja zaproponuję piśni śpiewankę Petra Murjankę albo Roberta, jaką piśnią pustyty.
2: Nie mam pojęcia, nie zastanawiałem się, że akurat oni dumate. Nie dumałem, nic mi nie przychodzi do głowy. Wybierajcie sami.
0: Szkoła ranoczek?
2: Co może być? Szkoła ranoczka i w kamianie śpiewały, jak wsiady, ale mam najkrasze, prawie najkrasze, bo on kras przyroda.
0: No to idziemy. Piśnia Szkora Noczok, pierwsza część pisen i śpiewanok Petra Murjanka, śpiewat Petro Murjanka, za to rekomenduję słuchaty, my czujemy się od razu po tej pisni.

0: To był Szkoła Rana Czok, piśni śpiwankę Petra Burjankę. No,
1: dziękuję, dziękuję.
0: Ja już mam pierwszy komentarz. Pani Natalka pisze, tak się przedstawiała Natalka. Chodzi mi to ta piśnia po Hołowi Ciły i Den. Pozdrawiam.
1: Wpada do dziękuję, dziękuję, dziękuję.
0: To nasz pierwszy komentarz. Ja bym przypomniał, że może te się i do nas dodzwonity za to, że Skype chodzić, możemy paru telefonii pryniaty. Nasz login to lem.fm, może pisz tam komentowaty, może dasz tomatę do powiedzenia do donośnej besidy. Ja lem przypomnę słuchaczom, że dnes naszym gościom w Radiu Lem FM na żywo jest Petro Murjanka. Besidujemy o życiu i o twórczosti Nestora Żylicza. Maliśmy jego pierwszy rok życia do II światowej wojny i ten period ciężki między innymi dla Lemkiu. Co się po tym działo z Nestorem Żylyczem?
1: No, oczywiście besidowaliśmy wece od tych czasach pierwszej wojny, po pierwszej wojnie republiki, o drugiej wojnie, ale najbardziej Żylicz przeżył wyselenia. Najbardziej przeżył wyselenia. Win nie był bezpośredni.
0: Halo, halo, czujemy się? Co się nam prorwało? Co się czujemy?
1: Stwierdziła, kiedy był akuratni przed tym nie wciukł do Galiczyny na schód z tej wiaznyci w Sanczy, tam gdzie był z człowiekami posłany. Już jak nasze przyszli, on był tam już, bo przed tym wciukł. No ale kiedy sytuacja polityczna taka została, tam był uczytelem przez długi rok.
0: Kiedy byste mogli powtórzyć, ty był uczytelem za to, że Kusiczka, co się tam nam przerwało?
1: Kolwoła to było Wodziane, Kolwoła, tam Chmer, długo roku uczytelował. Nie znam dokładnie powisty, dewczu konkretni, to trzeba było za zaraty iść, ale w każdym razie w tym Łodzianym kolwał Achmer w 1989 roku.
0: No to takoj mamy 25 rocznicę w tym roku jego śmierci też.
1: Hej, tak.
0: Ale win był też bardzo bezpośredni. Tak, to, że się nie bojał besidowaty o nawet takich wrażliwych temach, to był bezpośredni jakby kutom do Lemkiu, tak? Pisał na pymir, to ty Lemk bido pasy, wse mali nadziju w swoim hori i nadoli na odnu Rosiju, hej?
1: Tak, choć win się właściwie wychował też w tym rusofilskim w rusofilskim duchu się wychował, bo na dobrą sprawę szybko podczas jego młodości było tak, no potem już się to traciło, to prawda. Międzywojenny czas był, nazwijmy to już tak, kus rusofilski, kus lemkofilski już emancypowali Lemka. No
0: to wiadomo, tam bardzo często i to Weloch, to odysznik twarcił, to rusofilski i lemkofilski, rusynofilski napiam istnuwał chyba tak paralelni. Dość często. Mi się tak zdaje, że i Łania Murjanka tak...
1: Hej, to znaczy... Ja takie powiem, że odkąd to wychodziło jak w pierwszej światowej wojnie, że tak zaskoknemy do zadu, jak mama opowiadała Moi, jak przyszli rusko wojaka, to nasze się tak cieszyły, że już nas wozmą do Rosji, że będziemy w Rosji. Bardzo im podobało, jak zaśpiewali na góry cią kompanią, czy jaka mnie tam, nie znam jaka to formacja była, formacja. No, nie dywizja cicha była w jednym sensie, nie znam się na wojskowosti, ale w każdym razie dużo tych wojaków było, jak stale, jak zaśpiewali odczyna, że rano to ludzie klakali cisz i się molili, ciszyli się. I to teraz ja była długo siedziła, choć krzywdę nam zrobiła, a desy się a że po wojnie nie chciała wyplinyć.
0: No, no, ale to tamtyśnia Rosja jeszcze sperzed pierwszej, sperzed wielkiej wojny, no to była inna Rosja, jak to ta potem po żołdniowej rewolucji.
1: Tak, ale ja rozumiem, ale ludzie nikoli nie powiedzieli o Sojuzie, ale powiedzieli o Rosji. No
0: hej, no to dopiero trzecie...
1: Pokladone one pisły.
0: No tak, dopiero na trzecim zasiadaniu Kominternu.
1: Za to, że znalazłem Rosję idealistyczną i za to dali się nachwalić. Znamy, że czas kto był naprawdę dużo wziaty, to się nie dał uchnaty. Choć tylko trochę bym skrywdył, bo dużo było tak... Trzeba było być naprawdę mocnym, żeby się oparty nie pić tam. Bo ja nie znam, jak ją chwalił, nie wiadomo, jak go postąpił Kamiański.
0: Bo win się żółt, nie dał. Nie dał jeho,
1: ale musiał skoro tam wtecz, przed nim ciamy się człowiekami. Także nasze nie znali Rosji, kiedy ich poznali. To po tym akuratni, chyba najlepsze twórczosty, że lecz poświatił akuratni tej temi przebywania na Ukrainie za Sowietiu. Ja w toho pierwszy raz przeczytałem w tej antologii Wawryka. Ty był dany w 73 roku, chwalił Lemkiewski materii. To było... pierwszy raz czytałem taki tekst opublikowany o tamtej sytuacji, bo nikoli przecież... No, taka literatura nigdy nie może...

0: Żeby zarobić dać to istej, po czużych drogach te nogi raniła, uproszonym chlibom i to, co kormiła. Jasnyma oczami, to ich ogrywała, w ich młode serce dobry duch wlewała. Piszką szła stepami, spała pod zaborą, znosiła znoszczania z płaczą i pokorą. W temne lute noce dzity kołysała, z krasnej młodyci babusią się stała.
1: No to tak. Może akurat nie w tym styczku, ale czytając Żylicza, kus mi się bil za wtraczeną lękowiną i to takie pretensji, kus mi się asocjując z Rusenką.
0: Hej, ono jest wiele podobnego. Zresztą na pewno Żylicz znał Rusenkę, może i osobiście toho nie powiem, albo ty może, a na pewno znał twórczy Rusenkę i na pewno się a czy i na niej jak wielo z nas późniejsze narodzenie się uchował. Także tu nie może czudować, że akurat podobne jest do Rusenki. Zresztą oba to same przeżywali. Bo to trzeba było powiedzieć, to przeżywali. No. A przeżywali, to przeżywali.
1: No, przede wszystkim przeżywali no to bil terpienia i tuchu za Lękowiną, bo widno w obok tych twórciach no i to te pretensje i to tu nemicz, że już wernuty nie może. To może ja zaproponuję jeszcze jeden muzyczny perrywnik. Może teper wam dasz to prydę do głowy, którą piśnią byście chcieli poczuty, waszą piśnią.
0: I moją pieśń bym chciał poczuć, ale żebym nie ja śpiewał, jakbyście mieli taką możliwość.
1: Da się zrobić.
0: Z tej drugiej płyty, dokoli przyjdę do Dunaju. W Żylicza akurat nie było takie sztosy, że on nikoli nie stracił wiery. On se miał nadzieję, se klikał, że trzeba wracać. Znad Odry i w toho w Rusenka się Odra Nysa pojawia Don, w Żylicza się pojawia też Odra między innym znad Odry z czużyny tej naszej i jego czużyny, gdzieśmy byli wygnane i mi się zdaje, że to pieśnia będzie pasowała dla Żylicza na jego pamięć, dokoli przyjdę do Dunaju.
1: O. No to.
0: Jak śpiewat, ale jak śpiewat Julia Doszna.
1: No dobrze.
0: Moje wykonania się mi bardzo podoba. Zakochany jestem w tym wykonaniu.
1: Zagramy teper, dokoli przyjdę do Dunaju. Piśni śpiewankę Petra Morjanka, druga część śpiewat Julia Doszna.

0: To była Julia Doszna w spłatni piśni śpiewankę Petra Murjankę Dakoli Pridu. Ja len przypomnę naszym słuchaczom, że dnes besidujemy o Nestorii Żeliczu z Petrom Murjanką. Ty się czujemy jeszcze?
1: No czujemy się, zasłuchałem się swoją piśnią, dodatek trzeba, żeby mnie dach to nie zaszmarił, bo ja kocham ciż poezję innych. To tu piśnię im napisał na słowa. Romana Warchowa.
0: Wasza muzyka, słowa Romana tak. Warchowa, hej? Ja wernu już do Nestora Żelicza, bo o nim dnes besidujemy.
1: I może się rodzić też to. Cisz, takowej.
0: No. Tak, wernu do Nestora Żelicza za to, że okrem toho, že tužil, okrem toho, že žli mu tam bylo, nemih vernuty, to zapovil, že nebude stojal v místci, neznam, co máte pred očami jeho verš zapovit.
1: Zapovit? Oj, ni.
0: Ja môžu pročetati. Perom no. Budu vojovati i stynu horyty, vražu brechňu vokryvati i podluk hromyty. Narod budu boronyty pić čužym obuchom, budu duch joho kripyty wirom i otuchom. Znaczy, że znał, że vojovati nie może gwerom, nie może inczym oruziom, a perom bude vojoval i to tu borbu w juden poden.
1: Hej, i wił jej zaklikował, wierzył w to. Win, okrem tego, że podobnie pisał jak wielu innych, ale okrem tego, toj biedy, którą opisywał, toj nóżdy, se w niego jest nadzieja, wiera, w to, że się wierne. Jak dajmy na to opisuje wieczórkę Lemkiuskę. To wiersz, tak czas dość długawy wiersz, nie będę czytał ciły, ale ma to jakby dwie części, gdzie z początku wskazuje to tu idylię. Вечер тихий, місяць світить, сніг кругом біліє. Коли смотриш, така краса, аж серце радіє. Слух радуючи дівчата, і зиму витають, з кудилами на вечірку бігом поспішають. Посходилися до хижи і прятуть куделі, все на вигляд позирають, ради і веселі. Нараз чути під вікнами уж дзвоночки дзвонять, двері навстеж входять хлопці, шапки долу уклонять. Вітаються з дівчатами, сміються, жартують. Як ще спало, що ще снило, гуртом поготують. І так далі. А коли кінчить верш, то кінчить гом. Так, зажурена, похилена висока смолека, де поділася молодість, далека, далека. Сум і горе на безкідах, тучі бори криють, всюд колісом зароснене і вовком лембують. Не плачте, славне руснаке, повернуться часи, як давно на вечірки прийдуть хлопці наші.
0: То значить, же віра w nim była. Że mam nadzieję na to, że się wernut, że to może i kusiczka się stało, ale nikoli ta lemkowina już do takiej formy jak spered weselinia jednego czy drugiego siane nie wernuła.
1: Win wierzył jak poeta. Win może w głębi i znał realistycznie, że to jest bodaj dla niego niemożliwe, bodaj dla tych, co w Ukrainie niemożliwe, ale przecież duchom trzeba było kormyty, dawaty wiru inczym, bo taka jest, takie jest posłanie poety.
0: A ja jeszcze jedną taką analogię do Rusenka wiem naszą o cyganach. Rusenko pisał, ja was lubię, ja i swoich
1: cyganów. Sztosem czytałem do aktu, tak na skoro się nie najdę, jak matę pod ruką, to no.
0: No to żylić. Dew lemkowsko cygane, wesołe hudake. Szto robite? De żyjete, floryńsko hulake. Od wieczora aż do rana, bo zawziato hrali róg i smyka, huszel bubna w neżałwali. Hrali czardasz, obertanu, krakowiaka hrali, czelat, chłopci i dziewczata ciłu nicz hulali. Oj, wesoło czas prochodził, tanet śpił besida. Graj, chudaku, obertanu, najpropade bida. Tuciż rusenką pachnę. Halo, halo, co się czujemy?
1: Hej, tak, czuję się. Czujemy się. Hej, jak to, Rosynko, ja was lubię, jak i swoich, cygany, romany, was głodnych i obdertych, sponęły ranych.
0: Jak... się rozpisali nasze słuchacze, probaczcie, że czuty to w radiu, ale sztokus pyszut. No hej. Komentuję to też, to besidujemy, że fajny wieczór. To taklem dajlem, taklem w skoroczyniu powiem, kiedy byście jeszcze naszli da jaki styszok Nestora Żelicza, jaki matę, może jeszcze da za pazuchą.
1: No to no mam pidruką takiej, który by, jak dumam na zawieszenia, bo na dobry...
0: Halo, co się zas przerwało? Kto się nas pełno kontroluje tam z horo i nadast opowisty? Co się czujemy?
1: No, ja czuję te perłasy. Ale...
0: Tak, czuję to proszę, to styszok.
1: Oj, jak by się chciło. Chodziło by się mi, bo jakby się chciło, żeby się lecholicia dolem kiewskim czyło, żeby słowa pro rabstwo były już poslednie, żeby nie prolewali slez rusyna bitne. Chodziło by się mi, bo jakby się chciło, żeby na horyzoncie Slawian pojasniło, żeby bracia Slawiany lemkiw nie krywdyli, dali im swobodu w rydny kraj pustyły. Chodziło by się mi більше не писати і про кривду лемків нич не споминати. Бо найвища пора справи направити любові, в любви мирі згоді всім слав'янам суті. Хотіло би ся мі, ой, як би ся хотіло, щоб моє желання в кінці ще сповнило. Вернути в Бескиди, в рідні Карпати разом з родичами могли лежати. Я думав, що треба додати від себе, що хотів би ся мі, так як...
0: Halo, зараз щось там нам перервало. Можете дати знати, чи ся чуємо?
1: В Лемковині. Чуєте, ня?
0: Так, тепер ж чуємо. Ви ще мусите ще раз повторити.
1: Halo,
0: чи ся чуємо?
1: Мелем приходити вмирати до Лемковини, а жити в ній, нам доживати, кому доживати силам. Силам доживати, чуєте, ня?
0: Гей, чуємо.
1: А вам, молодим, приходити жити, довго жити, родитися, плекати, і щоб Лемковина оживала молодістю, правдивим лемківським життям.
0: Думам, що початки робимо через Радіо ЛМФМ, бо днеска в просерах інтернету i przyjdź coraz lepszych drogach, lekszy na lękowinu przychodzity i częstsze. Dumam, że...
1: Nie w hości, na wse.
0: Podumamy, ale to musielibyśmy zlikwidować na warszawskie studia Radio LMF. No ale to już druga sprawa. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy wieczór. Nesty im przeczytać wszystkich komentarzy, no ale będzie jeszcze nagoda. Dumam, że na pierwszy raz się czujemy i stryczamy z przyczyny do jakiej ryszniczy. Za to bardzo wam kraśnie dziękuję.
1: I ja kraśnie dziękuję, że ty nie zabyły o mi starym siłom.
0: No nie będziemy zabywać, ale żeby usta chodzili z nami jeszcze do kolej pobyś duaty. To był Den na żywo w radiu LEM FM. Dnes sotna rocznica narodzenia Nestora Żelicza, jaki narodził się w Kamianii. A naszym gościem był Petro Murianka. Dziękuję serdecznie za wysidu.
1: Dziękuję ja.
0: I zdrawlu wszystkich słuchaczy. Dobrej nocy wam.
1: Dobrej nocy wam wszystkim.

tygodnia portalu LemFM. Przyklikania. Lemkołyna w dialogu sztuki i pokoleń. Malarstwo jak akt pamięci. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystawa Przyklikania to stricza dwóch artystok, które choć hosnują do kremy malarskie języki, uczyt ich refleksja nad pamięcią miścia, doświadczeniem pohranycza i kulturną spadkowyną Lemkołyny. Prezentowane roboty Marty Krynickiej-Orzech i Barbary Hubert tworzą wielowymiarową opowieść o historii dostomennosti i o tym, co minęło. Wystawa prezentowana jest w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie od 8 do 31 maja 2026 roku. Jak podkreśla kurator wystawy Andrzej Żygadło, tym, co spaja prezentowaną twórczość jest cytowania odklikania do tradycji i doświadczenia pohranicza kultur na obszary południowo-wschodniej Polszczy, rozumlenego jak prostier pronykania się pamięci, historii ta indywidualnych narracji. Jak raz se z kontekst naznaczonej wyseliniami, brakom prysutnosti i perwanym trwaniom staje się punktem wychodu malarskiego hladania obok artystok. Jedna abstrakcja i duchowa materia obrazu. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sicha do dziedzictwa Lemki. To fundament refleksji nad obrazem i kulturną pamięcią. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozwiewać skorsze zainteresowania ikoną, ale w interpretacji wydymy osadzeni w współczesnym malarskim języku. Jak czytamy w kuratorskim tekście, artystka pidnymat cytowania poślidowną probu, żeby pouczyty język ekspresyjnej abstrakcji z wizualną i symboliczną tradycją ikony. Centralna kompozycja charakterystyczna dla ikonowego malarstwa jest zachowana, ale pole ikony cytuania jawy cię autonomnym i znaczuczym prostorom obrazu, w którym stryczają cię ekspresyjny rzest, miściamy roślinne elementy czy wydilene geometryczne obszary. Inspiracją są dodawne ikony, na których widno zub czasu cytuania. Wkryty potemniłym awerniksami zabrudzeny z naruszoną warstwą farby, która odpada. Zachoplenia materialnym wydom ikony wede do świadomej redukcji obrazu. Lesza dlemy najważniejsze elementy struktury, światy i religijne sceny, cytuania, woznykając z małony abstrakcyjnego prostoru czeres oszczadne zaznaczenia figur postaci i wydymy nimby. Stają się one punktami zasereżenia pizerynia i kontemplacji. Powydoki pamięty i obrazy znikania. Malarstwo Barbary Hubert hosnuje inczą wizualną strategię, ale tak samo mitno osadzeno w problematyce pamięty i wtraty. Artystka od roku upidny mat temu najistniejszych miejsc, bywszych seł, które zalali pod rezerwuar Soleńskiego Ozera. Na teperyczni wystawie prezentuje paru nowych malarskich cykliów. Maryńczy Matysza pamięty, grupowy portret czy warstwy pamięty. Jak podkreśla kurator, obrazy Hubert budowane są przez cytowania zostawienia postaci ludy i architektonnych motywów z pejzażem, wkrytych transparentnymi warstwami farby. Osobliwo ważnym symbolem staje się siluet cerkwy w Krywi. Pojawia się w wielu robotach jak uniwersalny symbol rusyńskiej dostomenności pohranicza. Postaci są najczęstsze wkazywane od peredu, wzięte z archiwalnych, rodzinnych fotografii, postepenno się rozmywają. Transparentne farby sprzyczyniają cytowania efekt pronykania się obrazu i postepennego znikania form. A sam obraz staje się nosytelem relacji między przestępnictwem a ustępowaniem, pamięcią a wtratą. Malarstwo Barbary Hubert może odczytywać jak wyt po wydoku pamięty obrazów zatrzymanych na granicy znikania. W dialogu. Wystawa pronykania nie proponuje dosłownej rekonstrukcji minułosti, protywki. Jak zaznaczono w kuratorskim tekście, pamięć miścia jest wkazana cytowania nie jak rekonstrukcja, a jak odkryty i wielowarstwowy proces wyjawiania śladów minułego w współczesnym obrazie. Stricza dwóch malarskich języków tworzy prostier dialogu między sakrum a codziennością, między tym, co materialne a duchowe, obrazom, a tym, co nieprzytne. Przyklikania jest wystawą o pamięci jak procesie, kruchym, niejednoznacznym, furt negocjowanym. Poniedziałek, 11 maja 2026 roku. PSK schwalił dalsze eurofondy do rosyjskich regionów. Autor listy Petro Medwid. W poniedziałek, 4 maja 2026 roku, odbyło się 22. zasiadanie Rady Partnerstwa Przeszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK. Jak informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa, zasiadanie przyniosło schwalenie nowych projektowych zamierzeń integrowanych terytorialnych inwestycji. Sąd w ciłkowej sumie 3,8 milionów euro i sąd premowany na moderniejsze kulturne obiekty, jakostniejsze szkolstwo, ale na przykład i na rewitalizację historycznych obiektów.
Cytuania. Żupne eurofondy są pro nas kluczowym i adresnym instrumentom. Nie inwestujemy od stoła, ale toczno tam, gdzie prymatory i starostowe najwece potrzebują pomóc pro zlipszenia żywota u swoich miastach i sełach. Powił predseda PSK Milan Majerski. Dzięki mechanizmu integrowanych inwestycji kraj nasztartował masywną podporę pro najmniejsze seła do 500 żyteli. Medże podporeny ma małe masełamy, są teper i rusyńskie bajeriucicy to pola. Żupan Majerski wspomniał, że Rada Partnerstwa PSK schwalała jej przybliżno 10 milionów euro na kanalizację i wodowod w celi zboj. Schwalany projekt miasta Swydnik w sumie 359 tysięcy euro z groszy Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku zabezpieczuje riszenia na zatrzymowanie wody pośrednictwem kompleksnej rewitalizacji prostorii pro oddych i pisze na ulicy 8 Maja. Lokalita się ma zmienić na parkowo-oddychową zonę z łoczkami, oświetleniem, a fontankami na pitną wodę. Wytworzyć się ma i deszczowa zachorota. W sąsiednim okresie mieści, Stropkowi, będzie produkowana czwarta jednoczesna zawieszalna obnowa hołownej płaszczy. Rada Partnerstwa PSK intensywno pracuje na napełnianiu finansznej alokacji z programu Słowakia, która je pro priasiłski kraj wstanowlena na równy 293 milionów euro. Aktualno jest chwalonych już 92% alokacji, idę o 257 projektowych zamierzeń w sumie 270 milionów euro. W schwalowaniu projektów finansowanych z żupnych eurofondów należy priasiłski samosprawny kraj, między najaktywniejsze krajskie samosprawy, informowała Jeleniowa. W Hrabskim przypomnieli sobie 50 roku od śmierci świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, autor listy Petro Medwid. W niedzielu 10 maja 2026 roku w Hrabskim, rodnym seli błażenego świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, preszywskiego pomycznego episkopa, odbył się archieparchialny odpust, którym sobie duchoweństwo i wirujuczy grekokatolickiej cerkwy na Słowakii przypomnieli 50 roku od śmierci błażenego. Jak informował choworcia Priasiłskiej Archieparchii, otec Michał Pawleszynowicz, torżestwo poczęło modlitwą Świętego Różańca, pak podążowało molebną ku blażenomu świeszczenomuczennikowi Wasylejowi. Nie hladał sławu, wszystkich lubił. Głównym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkownosławiańskim języku odprawiał wysokoprosiaszczenny władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jednej z nim służyli i preświaszczenny władyka Kurt Bernet, archieparchialny episkop Pasaiku Seszaa, który je w tym czasie na roboczo duszpasterski na wszczywi w Europie. W jednej z nim służyło ponad 30 świeszczenników. Na torżestwie brało uczest i mnoho monaszok i wirujących z szerokiej okolicy. W propowidę hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii wkazał na wece historycznych faktów i z żywota Bożennego, przy czym wychodził z świadectwa jeromonacha Anatasa Pekaria, który o władykowy Wasylijowy powił to te słowa, cytuania. Wasyl Hopko nie hladał sławu, nie domagał się sprawiedliwosty, ani nie żadał pomstyty się, wszystkich lubił, wszystkim odpuszczał i mał na machu posłużyty swojej eparchii jak pomiczny episkop, koniec cytuania. Kiedy Jona akcentował u propowidy żertwenną służbę świeszczenomuczennika Wasylija po roku 1968, kiedy naperek pidłomlenomu zdorowlu powzbudzował wirujuczych, rukopołożył świeszczennikiu i pomachał przy obnowie cerkownego żywota. Jednoczasno był prosty i bliski ku obyczajnym ludziom i miał sposobność nesty terpienia w tychoty i do wiry w Boha. Na końcu torżestwennej liturgii przychoworył się i władyka Kurt, który podkreślił osobność władyki Wasylija jak murza, który w ciężkich czasach komunizmu został wierny Bożemu Słowu i Świętszemu Otciowi, przy czym wkazał na realność dzisiejszej doby, której nie dominuje żadne obmierzenia swobody czy wierojspowiadania, ale sama swoboda, tucha pomocy i groszach robi ludzi jeszcze wece niesłobodnyma i związanyma. Świeszczenomuczennik Wasylij. Błażeny świeszczenomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i wyznaczną osobnością grekokatolickiej cerkwy na Słowakii. Narodził się 21 apryla 1904 roku w Hrabskim. Pro swoją wiru i wierność papowi rzymskiemu był podczas totalitarnego reżimu więzniony i prześladowany. Amer 23 jula 1986 roku. Wseleński archierej Joan Paweł II wychołosył za Błażenego w 2003 roku w Bratysławii. Grekokatolicka cerkwa sobie jego praznik przypomina 11 maja, w den, kiedy przyjął u 1947 roku episkopską hierotonię. Jego moszczy są ułożone w bocznej kaplicy katedralnego soboru świętego Joana Chrzciciela w Prieszowi. U Świdniku odkryli informaczny center Europe Direct. Autor listy Petro Medwid. U
wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informacyjny center Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami podukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Center wyniknął pod pokrowytelstwo Konfederacji Profsojuzów Słowackiej Republiki i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na światocznym odkryciu brali uczest przedstawicielka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Świdnika Marcela Iwanczowa i wedúcej od dilinia komunikacji przedstawicielstwa Europejskiej Komisji na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzów Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dieją na ciwi Słowakii, no posrednictwem nowego centra chociaż ukrypyty perepojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali Świdnik za jej słowami, jest powiązane z tym faktem, że region ma dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności pro szkoły i żytelił. Medże hołowny priorytet centra należy podpora dialogu z rażdanami, podnymania świadomości o prawach rażdaniu, bezpieczeństwa, ochrony żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Podczas roku planuje center przygotować 6 regionalnych podii. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzów Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wątpliwości o europejskich działach. Odpowiadają na nich osobno i z ohľadom na miejscowe obstawiny. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorchach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnowie wece jak miliona poprosił za rik, mają pak europejskie czynowniki możliwość poznać potrzeby i obawy grażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianynom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor wisty Seweryan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miasteczka Rada. Labyk był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiągnięcia, w tym na niwie lemkiuskiej kultury, cytowania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca sochrania pamięć predkiów dla naszych potomnych. Jego autorytet wśród lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezpiecznym, pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miasteczkowej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowi Wielki Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radziańską Ukrainę, do stalinowskiej oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie osiedlili się Lemki, jak wtikali z dalekiego wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miasteczkowej Rady drugiego demokratycznego sklekania. W 1955 roku był czempionem Kałusza za sportowej gimnastyki. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczątku 90-tych roków włóczyli się w odrodzowania lemkiuskiej kultury seret pereselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany wedúcym Kałużskiej Miasteczkowej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna. Neodołcha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor studentka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ansambl Piśni i Tancia. Labyk jest od dnes aktywnym uczestnikiem kolektywu studentka, gdzie śpiewa, tańczuje, wykonuje wersy ta humoreskie polemkiuskie. Sama ansambl do teper tworiat w bliższości jeszcze urodzenci lemkowyny, pereseleny jak dity w sorokowych rokach 20. stolicia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polszczy, w tym czyśli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczy na Ukrainie dbat o krasu lemkiuskiego języka, o to, żeby besida, jak uchosnują lemky, była czysta, bez wlejań szczurzych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiusky. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drewniaka Nykefora, cytowania, za trud życia oddanej dla lemkiuskiej kultury. Odebrał jej osobisto w czas minuloricznej 45. lemkiuskiej watry na Czurzenich Michałowi, gdzie występował i kolektyw studenka.
Na podii wspominana była i bisem desiata rycznicia tragedii. Weselin lemkił na radiańską Ukrainę w 1945 roku. Czwer, 14 maja 2026 roku. Lemko Tools. Miejsce lemkiuskoho języka w digitalnym świecie. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiuskoho języka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej dialności, folkloru, historycznej pamiaty czy prysutności języka w publicznym prostorii. Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszerach przez wiele roku ryszało się dalsze peretrywania lemkiuskoj kultury po katastrofach 20. stolicia, o rozochnaniu spilnoty i zaniku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku, skorsze wymienionego, jest oczywidno międzypokoleniowy przekaz. Dnes jednak dobrze widzimy, że istnieje nowy wymiar funkcjonowania języki, digitalna obszar. To hyno odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam przenosi się edukacja, medii, archiwizowania znania i codzienne są spilne życia. Język, który digitalnie nie istnieje, zanikat. Cylemkiwski język istnieje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internecie. Nie idę już lem o prysutnist azbuke w komputerii, smartfonii czy możnist zapisania tekstu. W 21. stoliciu język funguje ci szczerez prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medyi, nariadia sztuczno inteligencji czy digitalne bazy danych. To hyn suczaśni tworzy cia nowa infrastruktura komunikacji. Nie cia w technologiach, nie istnujesz. Dla wielu języków to proces, który przechodzi naturalnie w jedno z rozwitką technologii. Problem zaczyna się w premierii małych języków, osobliwo tych, które dziesiątkami roków funkcjonowały na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi podobny scenarii. Sąd prysutny w kulturii, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chcesz, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość hosnować różne nariadia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd., nie musiał dumać nad zapisem. W premierii lemkiuskoho języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego nariadia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w hosnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, nariadia, żeby prowiryć zapis, systemu, który budut pitperate pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z hosnowania lemkiuskoho języka w codziennych obstawynach, osobliwo w internecie. Heł, ja bycia prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to proba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu widzenia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalnist. Platformy w wydi lemko.tools czy lemkotran.com mogą oferować i rozwijać mryńczyma słowniki i skore prowiriwania swiju, pomagać w interaktywnej nauce, redukować orfograficzny chaos, podpierać tworzenia tekstu, dawać rozrywku. Język, żeby peretrywać, musi być wygodny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczni nie da się go niczym zastąpić. Język musi być skory, dostępny, prysutny i wsiadł tam, gdzie piszemy i na codzień się komunikujemy. Protiahom poślednich paru dziesięciu roków była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiuskoho języka. Rozwijano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczu dialnictw, czynia itd. Jednocześnie świt zmienił się skorszy niż model ochrony męszynowych języków. Dnes dobry widzimy, że bez technologicznej prysutności język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiuskoho języka w internecie nie jest luksusem ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwitku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wyklucznie o wychodu hosnowateliu czy moderny wizerunek. Idę o stworzenie obstawyn, w których język może nadal funkcjonować jak pełnoprawny nariadia komunikacji,
współczesnego człowieka. Na Radzie Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny ruszyło się szkolstwo, muzei i narodnostne wysyłania. Autor listy Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odbyło się tradyczno w prostorach bratysławskiego władnego hotela Borik czwarte zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny. Zasiadania wił pit predseda Rady i jednoczesno upomnomoczonej Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny Akosz Horoń. Rada obchoworyła 10 punktów, medze kotryma byle szkolstwo, narodnostne muzei, narodnostne wysyłania, czy aktualne legislatywne procesy. Za rusyńską narodnostną mężczyznę brali uczast wszystkie triomy członowe toho poradnego organu Władzy. Martin Karasz, Petro Medwid i Milan Jan Pilip, jaki je jednoczesno predsedą Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Na początku upomnomoczonej Horoń przypomniano, że niedawno nas na wsze odpustył pan Andrzej Posz, który stojał przy znowu zrodzeniu niemieckiej narodnostnej mężczyzny na Słowakii po 1989 roku. Dołho był członem wyboru pronarodnostne mężczyzny i etnicznej grupy. Stojał przy zrodzi Muzea Kultury Karpackich Niemców, gdzie był pak i dyrektorem i u 1990 roku był osnowatelem i predsedom karpato-niemieckiego obszczestwa. Členowe rady oddali mu cześć minutą tycha. W temie uczebnikiu bude resort hlada te możliwosti. Členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny listali na zasiadaniu informacji o aktualnym stanie narodnostnego szkolstwa za 2025 rok. Cytuję. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona Władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relevantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumenty, które członowe rady distale peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej mężczyzny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej mężczyzny, gdzie się uczy język i literatura narodnostnej mężczyzny i może się w języku narodnostnej mężczyzny uczyty i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podla zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rusyńskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo je 431 szkolariów osnownych szkół, które chodzą do szkoły, gdzie je holem nawczania rusyńskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rusyńskiej mężczyzny, który dotulał się toho, że resort dał 2 miliony eur na kupowanie uczebników w językach narodnostnych mężczyzn, no uczebniki realno nie są, przy czym się na to skarżyli nielem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary. Cytuania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynek z uczebnikami i wydawania uczebników je w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczny stan i nisku dostępność do których uczebników w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hlada możliwości podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniający wopros Petra Medwidia, czy ktoś wieryt, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawaty pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rusyńskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petoc potwierdził, że hladają na resorcie możliwości, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora rusyńskiego muzea bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzea na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem je, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury w poślednim czasie wykonuje i nauczno-badatelską robotę, co dołucho brakowało. Okrem toho, na perek konsolidacji publicznych finansów w minułym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych podi u swoich prostorach. Przedstawicieli Rusyniu interesowali hołowno dwie temy. Pierwszą je tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmiłu Rażynu. Drugą je problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na toty temy dali členowe rady za Rusyniu woprosy rezortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Co do rekonstrukcji prostoriów, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma je momentalno groszy. Cytuję. I z ohladą na techniczny stan obiektu i obmedzeny finansowe możliwości rezortu kultury na jego sanacyju i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postup przy sprawowaniu toho majetku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowacki Narodny Muzej Muzej Rusyńskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują tak wysokie koszty na rekonstrukcję ich od muzeja. Napisało ministerstwo w odpowiedzi.
Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wiarosława Bernatowa. To ta informowała, że dokończyła procesy ku temu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodowego Muzea, Muzea Rosyjskiej Kultury i Muzei tak po miesiącach mich byty holem w tej oblasti zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrągłego stołu Ruseniu Słowakii medziczasom Bernatowa potwierdziła striczu, na który budu duczasny členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pronarodnostne mężczyny i člen prezydii okrągłego stołu Ruseniu Słowakii Petro Stefaniak. Na striczy się mają obchoworyty szersza problematyka rusyńskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji do których aktywistów, żeby muzej perenesty do Medzela Borec. Górali u fondi na pered dyskusja. Uczestnik zasiadania był i Jan Sztołka, dyrektor Męszynowego Fondu, który odprezentował sprawę o diatelności Fondu na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o Fondi, kiedy w minułym roku byli górali przyznani za 15 oficjalną narodnostną mężczyznę na Słowakii, no do teper nesut w grantowi z chemii i nie możut żadaty dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawiteli mężczyzn widali, jak je na tym rychtowania większej nowelizacji zakona, która by wyryszyła niedostatki, na którą mężczyny dowodobo zwracają uwagę. Przedstawitelka resortu kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła góraliu do dotacznej schemy, to ta je za jej słowami przygotowlena. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że napered odbude się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni mężczyni, pak się bude ryszy też to dalsze. Realno to wyzerat tak, że słowacka władza napered wyznała góraliu za mężczyznę i teper jak kiedy cofała potysku i z dekotrych góralskich i słowackich nacjonalistycznych kruchił, które są proty toho ryszenia, żeby górali byli mężczyzną. Krytyczność jaku sytuacji wysłowił Paweł Zamiszka, przedstawiciel góralskiej mężczyzny w radii. Wopros góraliu tak leszył się nie do ryszenej. Monitoring rekomenduje dennik prorusyniu i posylnienia szkolstwa. Temą czwartego zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyny była i sprawa o realizacji szóstego koła monitoringu urowny implementacji Europejskiej Harty Regionalnych albo Mężczynowych Jazyków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodził u minuwszym roku. Eksperty, które robili monitoring, mają dwie rekomendacje co do rusyńskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują od słowackiej władzy przyjęte kroki na przyspustnienia przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświty po rusyńsku w obłastiach, gdy to język tradycyjnie osnuje się i zabezpieczycy kontinuitu między urowniami oświty. Rekomenduje się i oświta prouczyteliu, który uczat w rusyńskim języku, zabezpieczyty nauczania historii, która odzerkaluje rusyński język, pro wszystkich szkolarów u oblasty, gdy to język osnuje się, posylny tych osnowania rusyńskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polegsza tę możliwość, żeby rusyny mogli maty też dennych albo dennych, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuloricznego monitoringu w odnoszeniu ku rusyńskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków mężczyzn. Rada obchowaryła na zasiadaniu i informacyju o ocinieniu pełnienia zadacz akcznego planu ochrony praw osób, który należy ku narodnostnym mężczyznom i etnicznym grupom na rok 2021-2025. Dalszą temą była informacja o przygotowaniu sprawy o stanie hosnowania języków narodnostnych mężczyzn na terytorii Słowackiej Republiki. Rychtowany dokument będzie monitorowany rok 2023 i 2024. Materiał wypracuje Urząd Władzy Słowackiej Republiki w jedno i z Urzędem Upowodnionego Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyzny. Będzie to za poriadkom samej taki dokument. Cytowania. Spracowania sprawy je toho czasu zakończone na roboczy urowny. Dokument będzie finalizowany i z obciachowego, analitycznego i redakcznego boku i je prerychtowany na jego przedłożenia do internego przypominkowego procesu. Pisze się w przedłożeniem dokumenty. Archiwne radiowe programy będą digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wydity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie je napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak mnłosty. Kiedy besidujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą je, że się podaryło i 120 hodyn za rik zrobić 500 hodyn narodnostnego wysyłania. No tak samo je faktom, że na przykład Todd Rick
I z tych 500 hodyn może telewizja wyrobić tyle 148 hodyn premierowych programów. Znaczy, we krzyna jest 500 hodyn, bude tworena powtoryniamy. Ale was przypomnianą, że rada by mała żadaty nelem garancyju hodyn wysyłania, ale i garancyju groszej na wyrobu premierowych programów. Nie spełniło się ane rozszerzenia madziarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria je teper już i na DAB+, a u redystrybutoriu. Choć madziarski informacyjny portal STWR rozbiła, plany z jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że mężczyzny musiał dyskaty na dofinansowania narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekać dalsze pozytywne rezultaty. Przedstawicieli rusyńskiej mężczyzny już skorysze apelowali, że nijak nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w Koszyciach. Pocieszującym faktom je, jak informował Lowac, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkowo zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznie z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lowac powiedział, że radiowy archiw ma je przenieść się do budowy telewizji w Koszyciach. Co z reformą samosprawy? Pośrednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn. W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem Združenia Miast i Seł Słowakii i Združenia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i złuczowanią miast i seł do większych cilków i małaby to byty rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament pryniali za swoje ryszenia. Nikt przy tym nie komunikował z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teper w ramkach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteliów. Upełnomoczony Akosz Horoń powiedział, że w tym dili będzie kontaktować bezodkładno dyrżawnego sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma je totu agendu u swoim portfolio i będzie żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detale komunikowane z przedstawicielami mężczyzn. Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnosty Mężczyzny i Etniczne Grupy odbudę się w oseny, przed tym będę zasiadać Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Miałem sentyment do Takovercza, pisałem go w Szwecji. I domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

zmarszczek dookoła stroskany.

Tańcuj, Wasylu.

zabij moje bry. Po jednej kurczu to sadami mi zły głowory. Tacy mi oblaci, da nie biał grać. Zasesz do ditrema, bo głos i zeznaci. Tacy mi obrzy, tacy mi oboli. Czyni losy, daj se chłod.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 47. Piotnycia, 18 żołtnia, oktobra 1946 roku. Tymko Gambal w Cleveland, Ohio, pouczył dwa pysma o dorodnych w starym kraju. Jedno z Boguszy, a drugie z Korolewej Ruskoj, Grybiuskoho Powita. W piśmie z Boguszy, pod datą 11 sierpnia augusta 1946, brat donosyc śledujucze. Dziękuję wam serdecznie za szczerą pomoc, bo jak raz pouczył jem i pakunok, i groszy. U nas jest jeszcze czetwero dzieci, dwa chłopci i dwoje dziewczat. Dziewczę najstarsze już pomacha w roboty, chłopec pasy i drugi rik już w jarmi pochaniał, a to te reszta słabszy, no ciekawy i zdrowy. Tylko to ta wojna nas poniszczyła. Ja jeszcze roblu każdą robotu, bo na dzieci się nie opuszczu, a słuchu mnie staty wypłatyty, bo wielkie wydatki i wsio drogie. A to syn najstarszy ożenił się w Krynicy i wyjechał w Rosyju tamtego roku. On już był tam w 1940 roku. To teper musił jechać, choć nie miał ochoty, bo kto był pierwszy, to takomu nie pozwolili tu ostaty się. Petro był tak samo pierwszy, to też musił jechać i ciła jego semia. I Kalister dosyć sobie radł, lem w kamionci mu nohu potołku derewo. Ludej wyjechała po łyna, świaszczanyka mamy prawosławnoho. I dzwony sód, bo młodyn wzięli nimci. Wzięli by wszytkie, ale zme pochowali. Z pola zme zbliże zabrali, urożaj był dost krasny. W seli duże zmieniło się. Jakby ty tu przyjechał, to byś nie poznał. I z tych domów już to ludzie wyjechali, to w dekotrych mieszkają Polakę. Duże smutno na naszych ludzi. Bandy poczale chodyty. Zabierają, to popadł, to trzeba chować po dziurach. A do toho i biut. W Korolewi tak zbyle kilko gazdił, że nic z nich nie budę. W szpitalu leżat. Pewno z toho nie wyjdą. Prydą to te bandy w nocy i zabierają. Jak to pode dale wytrzymane, my nie znamy. Zo schodu listu nie możesz dostaty. Synu już rik minął i nie pisze nic. I od druhych nie ma listu. Chyba tak, że to peredadą Polakami, jakich peresylają z Rosji. Trafić się, że to dekotry nasi pereselenci wernu cię, ale odyn bez familii, bo familia ostała się na schodzie. Choworiat, jak tam jest. Na służbę stany de nebut i każe, że to mu lepsze tut. Posyłam te fotografie mojego syna po tamtej żeni. On się zanima szoferostwem, a za tamtego, że to w Ameryce, to nie znam. Stefan mu imię. Aleksander Tkaczyk pomer, a jego syn Asafat był uczytelem w Poguszy. No przyjechali autom i ze spania zabrali. To nikt nie znaje, co się z nim stało. W pyśmi z Korolewy brat Kalister pod datą 8 sierpnia augusta 1946 pisze. Drogi braty, donoszu też, to ja chory na nohu, bo mi derewo złamało liwu nohu w ptaszkowi, jak zme zwozyli na skład. Nas teper można derewo prodaty. Wojat do kamionki, do ptaszkowy, ale wydają kartkę kolesu do płaty od grunta, podatok, asekuracja. Najgrubsze kosztuje 500 zł festmeter, a kopalniaki od 200 do 400. Grybił był zniszczony na połowinu. Na kosteli weża była bombą zwalena. Odnu czast odbudowali. Podatok gruntowy mamy hektarowej. Od hektara ornej ziemi 380 zł, a z lisa osibne. U nas można kupyty, jak i przed wojną, bo wsio jest po sklepach, zbliża dost, a muku metramy masz dostaty. Jareny na rynku to tak aż ciężko. My przez wojnę mieszkali w swojej chyży. Kontyngenta tak ciągły, że my 2 roky ostali się bez korowy. A teper mamy 2. No w nas teper strach wekszy, jak w wojnu. Ludej mordują noczami. Spania nie ma. Zbytych chłopił pomerło 3 w Sanczy w szpitalu, lem z naszego seła. Petro, jak wyjechał do Rosji, to nie pisał do nikogo. Dziękuję ty, braty, za list i za dolara, bo my teper wsio dostali, jak jest posłał. Aż to tamtym razem ja pisał? To prebacz, bo to było tak. Tamtot list od tebe iszł przez cenzuru. To nam wyniale dolar i zminęli tak, że nam dali 94 zł. A ja list napisał i poniósł na pocztu, kole grosze byle w ptaszkowi. To pocztarka kazała przepisaty na kraju, żeby z weceny posyłał. No ty, drogi braty, na to nie dbał, lem posłał drugi raz. Andrzej Śpiak w pyśmie do brata Pawła Śpiaka w New Yorku pod datą 25 wersnia, septembra 1946 donosy, że dostał od niego 2 listy i 10 dolarów, a popernio 2 dolary. A dalsze pisze tak. Brate, jakby spryszał do naszej cerku i widział, jak ludzie preodity i obuty w amerykańskim ubraniu, to nachodziłby z oczami wieryte, że to Żdynia. Ja był w Ameryci. Ale może powiste, że tam dziwki i chłopciny były tak krasno ubrane, jak teper hełsud ubrany. Ale trzeba dziękować hospodu i tym ludziom, że tak spomachają swoją rodynu, bo heł barstiażko było żyty. Niemiec wsio zniszczył i zabrał do swojego kraju. Ale teper już się gazdiłka poprał lat. Jarmaki już sud i można kupyty i prodaty, ale nie jest to duże prodawaty, bo ludzie mają po jedni korowi, a najwece to po dwie. Oj, lubej brate, duże ciężkie czasy ja pereżył. Najpierwsza austryjska wojna mnie zniszczyła, a teper znowu to ta druga. Tak, ja robię majże na wojnu, a domałem, że pidu niższego szczęścia hladaty, ale jak widno, to trzeba się trzymać swojej ojcowyzny. Jak się zaczęło pereselenie, to ludzie male wsi wyjty z wielką ochotą. Ja sam dumał i chaty, bo tam dobra zemla i dobry kraj, ale wszystkie naraz nie mogły wyjty. To jedne piszle, a drugie zostale. 30 familii piszło zo Żdyni, no 7 familii przyszły nazad. To opowiadają takie, że jak wydili tamtod naród, to się im płakaty chotiło, jak chodzat bidno. Choć mają to isty, mają przeneciu, ale brakuje opału, woda niezdorowa, w liti wielka kepiń, a w zimie wielki moroz. Jak zaszł tam Niemiec, to wielka masa wojska niemieckiego to pochybyła od morozu i konie i mulaki wymerzli. Bo nasi chłopci byli tam na forszpanii z Niemcią. To odwozą poprychodyli i powidali, jaka tam zyma. I donoszą te, że moja dońka z sowieckiego sojuza tak pisała. Nianiu, kiedy znate, że się tam obstanete, to trzymajcie się swoho. A jakbyście się nie obstali, to dajcie się zapisate i przychodźte heł z chudobą i z narianiem gospodarskim. Dalsze pisze, że się jej dost dobry powodyt. Ja duże zadowolony, że wyszła z tej naszej Polszczy. Napisz jej, że się nic nie za jej ditmy, bo w Sewlity chodyli do mene. Chłopiec był u nas i po paru tyżny. Napisz jej z Ameryki, bo od nas list do niej nie puściat, a nie od niej do nas. List nam prysłała jedną babą, że przyszła od tamal. Donoszu ty, Anno, że twojej mamy wnuk, Maksyma Mlynarka syn, żenit się ze Sztefanową kapitulową diłką. Od sestry Nasty dostali z masztery pakunki. Dużo serdeczno jej dziękuję i jej dońki. I od diłki Paraskę zmy dostali jeden pakunok. Zdaje się, że wsio prychodyt, że posyłają. Lito u nas było duże horiacze i suche. Ani trzy razy nie lało czerez lito. Żnywa były zawczasu. Na makoweja zmy pohrabali. Wrody były dos hardy. I kąpery zaczynamy kopaty. To sud tyż hardy. Le mi teper sucho. Wody po studniach neje. I jeszcze raz ty dziękuję za centy. A nie posyłajcie mi pocztą, bo to ty dwa dolary wece płacić jak tamty desiat. Maria Cymbalak z izb, która robi po hotelach w Krynicy, pisze do swojego dida Zachara Płaskonia w Seymour, Connecticut. W wojenny czas zabrali jej na robotów do Niemiec, no po wojnie wernuła się do Krynici na swoją starą robotę. Teper perepisuje się z didą, bo chotiłaby dostać się do Ameryki. Krynycia, 3 wersnia, septembra 1946. Drogi diduś, list im od was odebrała i z którego jem dobry wsio wyrozumiła. Potiszyłam się okrutni, że ste diduś tak zdorowy i choczete mi pomoże tam pryty. Ja wam toho nikoli nie zabudu. Bo żeby tu się zmieniło, to nie trzeba by człowieku wychadać te Ameryki. Ale to może jeszcze za 2 roky budu się tak swaryty. A jakby teper były wybory, to zas budu dminiaty piniazi. Tak chyba si dujut w Krynycy. Ja by toho nie mogła już wytrzymać i musiałaby sobie sztosy zrobyty, bo jak po Niemciach miniale pieniądze, to można było tylko 500 zł na osobę z minyty i to na legitymacyju. Jeden chłop z Tylycza ma 80 tysiąc, no dostał swystok papieru. I stojało w ogonku do zminy ponad 200 osób. To był płacz, bo ludzie bez niczego ostawali się na stare roky i to samo może być teraz. Piszę wam, że dida Pałuka barz zbyły, jak jechał do Grybowa i wece chłopił i pozabierali wszystkie groszy. Dobrze, że było dziewcza z nim, no i dziewcza byli i kryczali, a wy Ukraińcy diabły was tu nosiat. I nie znaty jak tu żyty, bo jedny protył druhych. A to ty chłopci po moją ojku Petri, tyż syroty, Hrydzy i Michał. To byli w Gorliciach w maju, ale jeszcze mali legitymacje ukraińskie, to ich tam barz zbyły i zamkli. No potem ich wypustyli, lem proklinale. No proszę was, diduś, nie zabudźte o mi. Jak możecie, to się postarajcie. Kus się hańblu, że mamusz, to te roky, no co robity. I tylko terplu, czerez swoją kochaną mamusiu, że człowiek nie zna poriadno list napisaty. Tak mi dała nauku i wino. Niebiszka teta była młodsza i dobre serce mała, to ich Bóg zabrał. A jej trymat na pokusu. Ona mnie przeżyje, bo mam charakter Bohu dziękuwaty zupełnie inszy. A tu ukraińskiego folusznika Mikołaja Diłka skończyła medycynę. Jest w Londonii. To ja rozumiem. A mnie mama dała korowy pasty, jak wyszła z Ameryki. I zawsze mnie wydawała, de jaki chłopec był. Ja mam jeszcze dużo roboty. 15 pokoju. Jedne wyjeżdżają, a drugie przyjeżdżają, bo już kolej jest do Krynyci. Takie jest życie. Już się wsio staryje, a młody dorastają. A fi, ja pożyczyła przed wojną 2000 i mam duże grosze po dobrych rukach, że to mają do domu, ale dneska nie zna też, co z tym robić. Pytałam się adwokata. To mówi, że przedwojenny dołg teper stoi 100 złotych za 1 złoty. Heł w Krynicy to w centrum Sudhości, a tam, gdzie Afia ma hotel na Hranici i w Seli, to nie ma, bo nie jest porządku. Stryk mi robili ci u wojny w fabryci, a teraz powertali młody i wojaki z żenami, to starych nie chodzi po fabrykach. A jak się po wyborach pieniądze zmienia, to budu muszę nakupić te dolary, żeby do Ameryki wyjechać, bo po Niemczech, jak mieniali, dużo piszło ludzi na nycz. Kochany diduś, czy to nie będzie tam złe, że człowiek ma 40 roków? Ja na to te roky nie wygładam, ale roky są roky. Tu już idę jedna, że to ze mną pracuje. Ona idę do Clifton, za New York, na farmu do ujka. On w pasaiku wyrobił papiery i prysłał szyfkartu. I w banycy idę do tety, do Filadelfii jedna, to jej prysłali pieniądze, zaszyte w pakunku, $100. Tak i ja, jak na nas beram, to was poproszę.

Kuchera, Dneska, Zaran, Klem FM. Klem FM.

dobry den wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek i witam was w audycji Kotrasiazowe Lisom Lisom. Dneska chciałbym opowiedzieć daszto o murjankach. Często kojarzyć się bardzo negatywnie, jako chrobak, który kusady jest nieprzyjemny. Ale czy ma da jaką funkcję taka murjanka w lisi? Jak żyje i kilko ich w zasadzie je? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowitate. Zapraszam. Kiedybyś widaty kogoś na ulicy, jakie mamy rodzaje murjanok, no ta pewnie wymieniłby, że są czerwone, czarne, wielkie i małe. No ale czy tak faktycznie? Kuściuk tak, ale jest to bardzo krojeny podium. W samej Polsce mamy około 100 gatunków murjanok, które różnią się zarówno kolorem, jak i budową tyła, a i tym, w jaki sposób budują swoje chyże, czyli mrołyska. W takim jednym mrołysku, kopczyku, że tak powiem, może mieszkać nawet milion murjanok. A i żyty w takim jednym mrowysku może wec jak jedna królowa na przykład. No jest powiedziane, że w jednym mrowysku gazduje lem jedna. Nie. Może ich byty paru, albo i nawet paru nadset. No i tak sobie żyją w tych kopczykach, nosiad i hołki i pisok. No do końca też jem to bars sprostył. Toż to wydymę, czyli kopczyk na ziemi, tolem połowyna chyży murjanok. Wekrzyc jest schowane pod ziemią. Mrowiska powstają zazwyczaj na jakim starym pniaku, po to, żeby murjanki mogły w nim wydrążyty taki hołowny tunel, od którego pod ziemią budut odchodzyty następny tuneli, w których uriadują właśnie królowy. Sud składany jajcie z larwami i w zahali prowadzone jest takie życia murjancze, że tak powiem. Takie korytarze, które umieszczone są pod ziemią i wychodzą na jej werch, nie spełniają dla funkcji takiej transportowo-magazynowej, ale też przede wszystkim służą jako wentylacja. Takie mrowisko może mieć około metra wysokości nad ziemią, ale trzeba pamiętać, że właśnie jak ma je metr nad ziemią, to i w ziemi pewnie jest głębokie dakdy na metr. To ta część nad ziemią jest wykorzystywana przede wszystkim litom i w tepłe dny. Można powiedzieć, że to taka litnia chyżka. Natomiast czas pod ziemią jest wykorzystywana i litom, i zimą. Temperatura w seredyni takiego mrołyska może być nawet o 20 stopni większa jak temperatura na dworze, co jest kluczowe do tego, żeby taka murjancza rodzina mogła przetrwać zimę, która czasem bywa bardzo studena. Co ciekawe, murjanki mają taki system, że kiedy już zaczyna się wesna i największe śniegi już zeszły, ale dalej jest do studena na dworze, no to pojedynczy osibnyki wychodzą z mrowiska na słońce, żeby się kuściok zahryty. Jak już naberą takiej odpowiedniej temperatury, no to schodzą z powrotem do tej podziemnej części mrowiska, do tych korytarzy i tak dalsze i oddają to ciepło, które, że tak powiem, nabrali na werchy. W ten sposób ciłe mrowisko, a i pojedyncze murjanki tak się pomaleńkę zahrywają i pomału mrowisko wyburzać się z takiego zimowego snu i budzić się do życia po zimie. A jak wygląda takie murjancze życie i jak one zahali się rozmnażają, że aż tylko ich je? Po krótkiej przerwie wszystko powiem, ale pierwsze zapraszam na kuściok muzykę. Posłuchamy teper kras utworu od Lemona Fantasmagoria.

kpin. Zerkali, ty pomagasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

uchwyty zapomnienia wertamy do tematu Murianok i ich życia w lisi. Kole mrowisko już ma parę roków i rodzina już jest dosyć wielka, no to w mrowisku pojawiają się samci i samyci, które są zdolne do rozrodu. Co ciekawe, tak właśnie murianki, które są gotowe do rozrodu, mają odkrycie, jak pszczoły. I kiedy przychodzi ich czas, no to wylitują z mrowiska na tak zwany lot godowy. Podobnie w przypadku pszczół, lem tam na taki lot wylituje lem jedna królowa, a heł mamy paru samyczok i samciu. Jak już samyczkę wyletią, to w loty samci ich zapładniają. Kiedy to nastąpi, samyczka w odpowiednim dla siebie miści opada na ziemię i hrada odpowiedniego miścia do założenia nowej kolonii. No tak, gdzie w starym pniaku, pod kamieniem albo koło drewa. Wykopuje sobie taką maleńką jamkę, w której potychy składa jajeczka, z których wykluwają się robitnyci. Robitnyci rosną i pomaleńkę kolonia się zwiększa, to wszystko następuje po sobie. Tak właśnie powstaje nowe mrowisko i nowe życia w lisi. Murianki są gatunką owadów kolonialnych. Jedni zajmują się młodymi osobnikami, inni dozierają królowej, a jeszcze inni bronią mrowiska. Są jeszcze robitnici, którzy chodzą po jakie idło, a chodzą dość daleko. Zasiach takiego jednego mrowiska to można powiedzieć takie koliczko, które ma średniciu nawet 40 metrów. Może dla nas ludy to nie jest duże, ale dla maleńkiej murianki to dość konkretna wycieczka. Pewnie jste czuli, albo nawet widzieli, jakie murianki są silne. Często na jakich programach przyrodniczych można widzieć, jak jedna murianka nese w zubach wielki listok z dajakiego drewa. No to słuchajcie, jedna murianka może dźwignąć ciężar 20 razy większy od siebie. Powiem wam, że to jest bardzo duże. Dla przykładu, kiedy moja waga to około 80 kg, musiałbym nosić na pleciach albo i w zubach jednego Volkswagena Golfa. Auto chyba każdemu znane. No także byłoby pewnie ciężko. Co ciekawe, to szacuje się, że masa wszystkich murianok na świecie równa się, tak plus minus oczywidno, masi wszystkich ludy na świecie. To dopiero niesamowite, prawda? A jak długo żyją takie murianki? Robitnici znacznie krótsze jak królowe, bo dożywają do 2 roków. Ale za to królowy może żyć nawet 20 roków. Jak pewni znate, no, murianki kusają. Zdarza się im to szczególnie w sytuacji, kiedy są zachorożeni. Kusają swoimi tak zwanymi żółaczkami. Ale czy to ich jedyna ochrona? Nie, mają jeszcze jedną taką swoją tajną broń. Atakują kwasem mrówkowym. Bardzo kwasna substancja. Niektórym to nie przeszkadza, bo nawet z tego korzystają. Często można spotkać diateła, który to przylituje do mrowiska, bere w dziób paru takich murianok i wyterat nie ma swojej pera po to, żeby ochronić się przed jakimi szkodliwymi substancjami. Właśnie roztera to te murianki, które mają w sobie ten kwas mrówkowy i zawdzięki toho powiedzmy, że się impregnuje. Korzystają z tej kwasoty na przykład dykycy, borsuki, które to czasem wchodzą na takie mrowisko i hrbetom się tak kładą po nim, po to, żeby murianki właśnie spryskali serst takim kwasom, za wdzięki czego
No serst taka chodyka, cyborsłuka jest też czystsza, a na przykład ceryżny pasożyty, czy inne takie chrobaki wtykają z ich sersty, albo w niej hynut zawdiakę właśnie tego kwasu. Tak opowiadam o tych muriankach i opowiadam, ale jakie właściwie znaczenia mają w lisi? Czy są potrzebne? Czy celem są potrzebne tym dykam? A może celem szkodniki? No słuchajcie, rola murianek jest naprawdę bardzo wielka i dumam, że też kusne do czyniania. Za to też to odtynok powstał. Murianki silni oddziałują na różne grupy roślin. Bezkręgowców wpływają na właściwości chemiczne i takie fizyczne ziemi. Są strawą dla wielu ptaków i zwierząt. Kiedy znajdą te jakie padłe zwierzę, no to prudko i sprawnie oberają go z martwych tkanok i leszają taką holisiuchą białki stoczku. Oczyszczają lis nelem z maleńkich, martwych żukiów czy motyliów, ale w peretjazi tyżnia mogą oczyścić taką ciłą sernu z jej takich miękkich tkanok. Do jakich dobrych rzeczy przyczyniają się jeszcze murianki w lisi? Wece powiem po krótkiej przerwie, a podczas tej przerwy poczujecie piśni i śpiewanki Petra Murianki, a zaśpiewa dla was Mirko Dziubina.

byli piśni pana Petra Murianki i my też wracamy do temy Murianok i toho, jaką robotę robią w lisi. Było o tym, że same są strawą, było też o tym, że oczyszczają lis z mertwych tkanok, a to wece? Murianki też potrafią regulować liczebnictw innych chrobakiów, często takich, których lisniczy nie lubią, bo są szkodnikami. Jak znate, murianki nie chodzą po ziemi, ale mogą i spęcować się na drewno. Kiedy występuje jaka gradacja, czyli masowy pojaw takich chrobakiów, szkodników, no to ich larwy zazwyczaj są schowane tak, gdzie w drewie, na górze pod korą. Murianki wychodzą na takie drewno i eliminują takie larwy, zawdzięki czego mogą uratować takie drewno przed pewną śmiercią. Murianki są zagranym zespołem i mają też swoich znajomych. Potrafią tworzyć symbiozu, na przykład z mszyciami, które dostarczają im słodkiego przysmaku, którym jest spać, którą mszyci wydzielają. W zamian za to, murianki bronią ich przed drapieżnikami. Radzą o tej symbiozie dlatego, że okrem murianok z takiej spadzi korzystają przecież też nasze pszczoły, które późniejsze produkują dla nas pyszny med spadzioły. Dodatkowo murianki znacznie przyczyniają się do rozbudowania lisa. Porachowano, że murianki z jednego mrowiska w peret jaziroka mogą roznieść 30 tysięcy nasin dereł. Dodatkowo murianki, przez to, że robią w ziemi tuneli i komory, bars polipszają właściwości fizyczne, a i chemiczne, takich ubogich ziemi. Także jak widzicie, nie dość, że mogą rozsijać nam lis, to jeszcze przygotują pod niego ziemię. Na koniec mamy jeszcze paru takich ciekawych faktów o muriankach. Co ciekawe, mają te dwa żołudki. Jeden służy im samym, z którego one same korzystają i pobierają pokarm, a drugi jest do wymiany pokarmowej z innymi osobnikami. Największa kolonia, którą naszli ludzie, mieściła się na wyspie Hokkaido. No i słuchajcie, to ta kolonia składała się z 45 tysięcy gnizd, w których mieszkało ponad 300 milionów murianok. Taka kolonia zajmowała około 3 km kwadratowych. To dopiero wielka banda. A co też ciekawe, do niedawna strilci, czy takie inne trapery, żeby oczyścić na przykład czaszku upolowanego jelenia, czy tam innego zwierzęcia, wszturiali taką czaszku koło mrowiska lagdy i po tyżnicy, nawet po paru dniach, mogli zabrać jej z piórotą ci lisiu wyczyszczeną od mięsa i innych tkanok i o takim cudownym, kwasnym zapachu. Bez roboty wszystko załatwiali murianki, teper takie liczy się. Hotuje, bawit, a wystarczy chłyty, że tak powiem, w konszachty z muriankami. Co ciekawe, jakoś takie, bym powiedział, przerażające, to są na świecie murianki, które nazywa się buldogy. No ich wkuszenia może być śmiertelne, bo mają wielkie żuwaczki, których rozmiar sięga aż nawet do 5 cm. Po wkuszeniu przez taką murianku człowiek może dostać wstrząsu anafilaktycznego. Dodatkowo ten gatunek może skakać na odległość 10 cm. Ale spokojnie, w nas takie nie występują. W nas są to te przyjemne hardy, które wkładają bardzo duże roboty i dobroho w nasze lisy. Za to pamiętajcie, nikoli nie wszturjajcie czy to jakich kijów, czy patyków w mrowisku. Nie drażnijcie ich i
не бурте їх гнізд, бо вони направду суд потрібні в лісі і направду помагають. Шануйте всіх мешканців ліса, а буде вам в ним чудово. Дякую за гнески, радив до вас Роман Чурик, а ви слухали з те аудиції, котра ся зове «Лісом, лісом». Zapraszam do następnych, a tymczasem majte się wszystkie zdrowo. Na koniec poczujecie jeszcze pisneczku powedu konyka z trzeciej płatni śpiewanok naszego rodu. Majte się dobry i do striczy.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priateľ, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

To je okej. Byle młode rusyny od Svidnika i od Snina. Pożadawku male zdrawu, lem pomyć na zabawu. Inakże nic nie chcą z nami, bawić się mogą same. A w nowinkach po porządku opublikowali w pierwszym rzadku. Centrale

Raduje, młodeż się grupuje. Pozbierane z ręka, każdodenna, milé sestry, milé bratia, rusiny, rusinky, bez orania, bez sijania, nie budu dożynka. Суть и так. А вы ходили до школы? Что вас там учили? Не знаме, а не yesterday, а не тили-тили. На что нам така голова, кедь остала лен будова? Модерна. На диско ся вычесала на фризуру супер трефа. I u nas, na internacie, na WC, je taka kefa. Jasna przyczyna. Na mużowi prawej ruci, jak persin zbaczyła, z żadością o rozluci suce nawściwela. Pro tu prawą ruku, madam, szachce całkom szuł na parka, ale jego prawa ruka to jest jego sekretarka. Cudne. Politreku się wkazała przyciągliwość żeńska, ale potem po trzech, czterech przyciągliwość zimska. Depesza. Odkazuję do mił gramatycznej sekcji, że rad piszę styczkę, lem na dialekcie. Tu w Mikowie. Tu z Mikowej pochodzi jeden taki maliar, że si szczęścia i grosz na chleb aż za morem oglądał. I doma mógł malować przy beskidach niskich, i tu by światowo tworzył, a żył by przy bliskich. No kiedy tu i tysiąc raz więcej krasze tworzył, niż by o nim przy labircu mało kto mówił. Więc wszystko chodził w malowaniu awangardnym krokom, ale doma jeszcze niekto nie stał się prorokom. Pomóż Boże tym prorokom, co od nas pochodzą, naj nam za uznaniem z domu za more nie chodzą. Czytał Igor Lata.

0: Dobry wieczór, witam na słuchowisku. Jak dobrzy znate, to tylko ty nas regularnie słuchają. Gneska dalsze karpackie noweli i następna czast noweli Karpacki Honczar. Zapraszam. Wraz z Juhasami stał i nasz Mirosław i odwytawszy się z nima piszął w stronę Lisa. Jego jedyną cilią było teper dowidaty się, kto to ta harda rusałka. Nie stojał z boku z ladom rozpalujuczoho i poszerjajuczoho się tołdy narodno-demokratycznego ducha. Był jednym z tych, co inakże w inczym odnoszeniu do sebe wydili masu naroda, kotroj od dołgych stolić nichto nie mał w poszani, do kotroj nichto nie przybliżał się. Nie był slebidny i od fanatyzmu, co idę w pari z każdym nowym prudą. Kraczał lisową stężką do rozwalin monastyria. Trawa i zeleny moch były wkryty bujną rosą, błyszczaczą jak perły, a na wieliczeznych łóziach smerekiu i sosen bilili iszczy neposzkodzeny sity pałczyny, obnymajuczy lis hejby da jaką lechką srebrną tkaniną. Z doliny dolitował zwłok ostrenoj kosy, sztorychtuwała się uż zastelaty pola wałkami hirskoho wiusa i jarciu. Ozywali się pobekuwaniom otary owec. Z bijuczym sercią przystanął Mirosław przed murami i nasłuchuwał. Stało się mu, poczuł hołos topora odzywającego się za starymi murami. Rozwaliny starego monastyria znał win tak dobry jak każdy kutyk swojego rydnego seła. Pamiętał też odpis papskiego dekretu, który wyryty nad dwermi hołownej sali ostał jedyną pamiątką przypominającą, że w tych murach zamieszkowali kolysy naślidniki Łojoli. Czast murił, iż stojała i stanowiła prytułok dla licznych ptachił, czast runuła ciłkom. Narid omyniał to tu czast lisa jak zaklatu i rozpowiadał niejedno o strachach i marach, što snowygają się po temnych czeluściach ruiny. Gneska stojał Mirosław przed tyma ruinami z namirinią poznaty se stajemniczy świt duchił. Jego podjechali czary, czary oczy i sit neznanoj rusałki. Wstupił na stary, poczorniły schody, doszczki zaskrypili i paru weretenec szybnuło spidnych do huszczawyna. Hołos topora w tych. Mirosław wchodził już do czornoho korytaria, koli z jednych bicznych dwery wkazał się człowiek wysokiego rostu, z zapadnenyma lyciami, pićtiatą borodą, w sywi, sichajuczy do kolin, kurtci, perepasani remeniom, w madiarskiej szapoczci. W rukach trymał topir. Mirosławowi przypomnuła się rozpowiedź Juhasa. Oba stojali chwilu, pozerajuczy na sebe, nerisuczo, po czym człowiek w kurtci obernął się i oddalił do drugiego kińca korytaria. — Szto do kata? — wyriuchł niezadowolony Mirosław, poterczeło i bez wahania piszą za honczarią. Minąwszy pusty komnaty, distał się na koniec do sali, co zdawała się byty mieszkaniem honczaria. Gruby mur, miściamy popukany, framugę z rizbami, alojzyja i sawyna, ta mały, zniszczone wikna, przypominali monaszesku kieliju. Posredyni stojał prosty, drewniany stół, przy nim łałka, a pod ścianą riad horcił i dzbanił. Ponuro, pozerający człowiek w sywej kurtce stojał od wchodzącego Mirosława na pił odwernenej i zanymał się swoim dziełom. Daj Boże szczęścia! Zaczął Mirosław. Czy wy nasz człowiek z tyłu tyżniego seła, co od kal z pobliża?
1: Czy ja wasz?
0: Honczar szmarył na zriacze pizrynia w stronę dopytliwego gościa.
1: A wyże kto?
0: Predo mną możete śmiło i otwarto by sidułaty. Jał się prekonuwaty Mirosław.
1: Wy wydyte mene, to prawda, pozberanoho jak pan, ale znaj też to pit tym surdutom byje takie same sercie jak pit łuńkom. Od was ludę zoseła storoniat, bo wydiat wy was czarionyka, ale ja na takoj mysle. A może was i panowe omniajut jak selanyna, ale wirte, ja ne z tych. Dodumuju się, że wy nie lubite surdutowatych, ta mene za prawdy, nie berte za takoho. Ochoden jem do stareczy bidu, odczuty chore i skore, a czy ich chciłbym chodyty za płuchą, jak sidyty fotely.
0: Honczar zmorszczył obyrwy i zitchnął.
1: Ciężko, promówił. Oj, ciężko nie maty swojej nywy i swojego płucha.
0: A wy nie gazda na swoim?
1: Ja wandrywny zarobnik.
0: Odbojkił tak de?
1: Bywał je mi seret bojkił. Deberut moju robotu tam się i ciachnu. Posiczu takus na jednym miejscu i dale.
0: A seło wasze ridne de?
1: Ridne seło.
0: Honczar dyrchnął i zas niedowierliwo pizrył na Mirosława. W tej chwili dał się czuty lekki hit i do komnaty weszła lisowa rusałka, w tymże samym pestrym odieniu i z koszyką wróci. Ryżnokolorowa, wo prekrasne kwitia wielka chustka wkrywała jej falujucze grudy, a czerwona kalina ukraszająca jej bujną kosu snewalajuczo kontrastowała z ośniczno-biłym lyciom, na którym zajedno miniali się i plamenili to tyże makowe kwitki. Żywyma, ale ostryma, z trochyma oczami zdrażdała ona duszu, szto rozwywała się nelem pit samym horiaczym sąciom i pry bezstarostliwym śpiwi sołowija, ale pyła iszczy z inczoho dżereła i inczy piśni się przysłuchowała. Ona chciła się odozwaty, ta wzrywszy nowego hościa, poczerweniła i delikatnie, jak łania, stupajuczy postawiła na stoli kisz.
1: Fewronko, odozwał się honczar, czy wszystko powęło się w miści?
0: Jak wydyte, rekła Fewronka, sichajuczy do oporożniłego kosza. A za zrubą naszła jem idealne zila, ono pomiczne.
1: Zilo mejby bosorka się zabawlate? Pochwarł Mirosław. Вам не долить, а сесе, вірите в таки небилиці? Очі Февронки сміялися і добродушні смотрили на Мирослава. А так? Вчари не вірите, а кід стрітите містецьку даму, то од їй пачулачих перфум дораз приєте. Ценіт? Śmiała się Fewronka, wskazujący biłe zupki, a pak, szmarywszy jeszcze jeden pozier na hościa, perła hejby ptaszok. To wasza diłka? Zwernął się Mirosław do honczaria. Diłka, Fewronka. Krasota diłcza. Ot, obyczajni selanka. O ludę! Rozhoriaczył się Mirosław. Ta, że wy powinny hordyty się taką diłką. De mi hordyty się. Jane pan. I jane pan. A choć rodom popowycz, ta duszą wasz. Popowycz? Demianowski. Boże, emyrko. Wykryknął honczar i wdarł się ruką do czoła. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

0: Ви знати мене? На лиці гончар'я явилися ознаки розхубління, і він не знав, що відповісти. «Здається мі...» Тягнув гончар гейби прес сон. «Здається, котрисий з пастухів розповідав, що тутишній Піп має сина Емірка. Чуємо добрим, старим, отцю духовним Платоні. Чуєм, що варіат його катують, що оминяють пани з одвору. Та прийде час, кожному за своє ся отплатить». Гончар затиснув п'ястунки, а в його очах блимнув оген. Взяв з ухла ручницю, зашмарив ю на плечо, втиснув на голову мадярську шапку і, зморщивши оберви, підкручав баюса. «Іду до ліса за дочином», повів. «До соколицького ліса, под Тейви, в стрімлиме дашто». Бушували по лісових дебрях, по звосискach, помедже густи корч, ліщини, ядуїльця і хабзини, попід висок, чорно-зелені смереки, то за спогаях, білої березини і трепотини. Впивалися красотą природи, śpiwом лісових птахів, свистом вітру від угор. Не було уж прохлоди для зачаруваного серця Мирослава. Помисли му були таке łowy, така пасия. І товариша нашов такого, що гейби з розпуки або спроста вірний син ліса. Щасливим здавав ся бити, коли може хопкати, літати по карпатських веретепах, не знаючи граничі в диким такой задоволінню. Гончар то приставав, то підсухував, то зас, як запалений стрілець, слідив вперто дичину, що полохливо втікала пред непрошеними, несповіданими гістьми. Одвічні безкідські ліси не мали, не знали таких гостей. Нога полувача не ступала іще в велох просторях тих лісів. Пажерний вовк, полохлива серна, хитра лишка і лісові деспоти карпатські владаре, медведі, слебідні ходили помедже поваленими дубами, смереками і не знали іще свого ворога. Гончар водив Мирослава по тих одвічних лісах, як по своїй державі. Tu zwernął uwagę na szeroczyznoho duba, tu na czorną propast, z nedry kotroj lemszum wody dolitował, a tam na zelenej dzwinczykamy i paportyną wkrytej horbok, z kotroho jak gwarył, aż dusza się raduje, kole pizryty na rozstelene w dolini seło. Mirosław kraczał za honczarią, powinujuczy się mu wo wszytkim, ta pry tym starał się zobraty swoje mysli, kotry nehodny były oslebodyty się od obrazu zniewoliwszej jego rusałki. Zastanawiali się mysli i nad niepojatym do końca związkom przyrody i monasterskiego honczaria, kotroho neodczytanej pozir, chmara, jawlajucza się często na czeli, wymieniajuczy odpowiedzi na zadane zwidania o mnówszosty i na ostatok nesztodennej selańskiej typ, jak wszystko, nie dawał się skoryty. Wewronka jeszcze zwykrzyła onu nepewnist wątpliwosty Mirosława. Widział, że ona nie sestra zrastajuczych pod sołomianą strichą dziuczat, że jej delikatne, dobrotliwe, niewinną kokieteryją zabarwlene usta zadowolinią i spokojom Nieznacznej, uśmiech, wyważonej żar w oczach i rusałczynej, lekki hit. Wszystko to każe zdohadowaty się rozkwytu nepit bidną porożnią strichom selanyna. Wertajuczy się do honczaria, zaprawdy skrywał win velo zahadok co do swojej mnówszosty. Myrosławowy snowy gale się pred oczami, rozpowidy z młodych rokiu, bajky, pistunki, baji, staroj priachy pry komyni w czas weczirok o chmarnykach, o znachorach. Aj, sam pamiatał z dzieciństwa staroho borodatoho chmarnyka żawaciowa, szto chodył pozberany jak pit panok, a żył w peczeri za czorną skałą. Przypominał się mu zachodiaczy często do rodzicielskiego domu worożbyt Wereta, szto nosił syniu kapotu i biurowy kaszkiet i worożył z ruky albo kitła. Wszystko to chyliło Mirosława do przekonania, że honczar nie nikim inczym, lem zaprawdy, z nahorią i worożbytą. Prymoryli się już dakus nasze poluwacze, dale odpocznuty noham pry dżereli Jirskoho potoka. Adde życia! Zaczął honczar, sidajuczy na zeleni, kylem trawy i pokrypywszy się wodą. Adde życia! Dychnić tady i do smerty, a nie zadychniczysz się. Jakież to ty chory, fraz ich tu nie nanosył. Pidesz do mista, nacz ty ono, plunesz taj wteczesz. Pidesz na doły, nanecz, posowijesz, nechnesz. Ej, emyrku, emyrku, to ty chory, to ty lisy, żyjesz i nie nażyjesz się. Tak by siluwał honczar i pożerał oczyma weczerni pejzaż, osyjany pered weczernima promieniami sącia do marszyłski hotar. Dookoła czuty było pyszczałoczok, śpiłudiłok i szłajł, szto wertali z pola do swoich chysz. Z nima poszkętuwał dagde sywi diduś, szto nius na rukach ditynča za młodyma naroblenyma gazdamy. Tam powlikał młody i błazen teliszku, a tam zasychnał ekonom pit na hajkom związanoho robitnyka, żeby ho pokaraty w odwori za dajaki nieposłuch, za zufalstwo wyjawlone na poły. Wszytki wertali się do seła, a i dwaje orły karpackie, strilci nasze, sperli się na rozciach, de puty do seła i do lisowych nedrił się rozchodyli. Wszytki wertali do seła. A i dwaje orły karpackie, strilci nasze, sperli się na rozstajach, deputy do seła i do lisowych nedrił się rozchodyli. Reczte mi, ozwał się Mirosław do honczaria, złożywszy ruku na jego pleczo. Jedno mi reczte otwarto, budete taki dobry. Ne zwidujte, emeryku, ne zwidujte, odpowił honczar, potupywszy do zemli pizrinia. Nie żadam od was za welo. Nie żadam czoho ne hoden z te połisty i nie wchodzę w wasze diła, ale wasza fewronka. Chciłem się was widaty korotko, cy to ta perła wzryła świt pit selańską strichą? W oczach honczaria zasblysnął ohen. Reczyby. Selanka soj ona, selanka jak to tacy incza. i wyzoselskoj chyży.
1: Ej, i ja.
0: Stefan Fedyszyn. Dost mi. Zadowolił się Mirosław. Zresztą i zaran pohulamy, a czy i tady?
1: Pohulamy,
0: odrzekł Stefan.
1: Pohulamy. Pohultamy, że hej.
0: Rozyszli się. Seło zas zadrymało w rozstelenych w dolini mchach. A puchacz wse i wse zatichał swoją chrobową nutą. Hu-hu, hu-hu, hu-hu.
2: Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam za tydzień, będzie kontynuacja. Dziękuję, by się dowała Monika Tylawska.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyć, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta tchnyszky, żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyszkę jest od towarzystwa, które sobie człowiek sam dobierał.
8: Dobry den, witamy w audycji Radio Czytalnia. Dneska budemo czytaty teksty o kwitkach, roślinach, jako towaryszat człowiekowy od niepamiętnych czasów. To tu prekrasne twory przyrody, wse probudzali w człowieku najwyższe estetyczne doznania, a fascynacja ich krasą leżyła trwały ślid w naszej kulturze. Krasne kwity dają radość i spokój, łagodzą napięcia i rozwijają wrażliwość. Żeby mieć gardy kwitki, trzeba o nich dbać, podlewać, okopywać i nawozyty. Posłuchajmy śpiewanku ansamblu Łastiłoczka z Przemkowa.

0: Widia stanowy natchnienia dla różnego rodu artystów, malariu, rizbiariu, muzykiu i poetiu. Posłuchajmy wersza Bohdana Ihoria Antonycza o kwytuczych czeremchach, jak nie dają o sobie zaboty.
1: Bohdan Ihor Antonycz, czeremchy. Jak ćwiczka się kuryt czeremcha, wieczera pobożniej ruci. Z weczerni wertają cialemky, do chyż zadumano i duczy. Zabytym, mi kraju nehoden, cwit czeremch w myslach bolaczych. Kiedy misiac nad nima wychodyt, hej bywił siany i kołaczyk. Czytał jako tutko.
0: Jednym z najbardziej lublenych, kwytuczych kriakiu jest lelejak, który zachoplat na jar pachniaczyma kwitamy.

0: kwitu, nawet najskromniejszu, najbarże tiszat na jar. Podołu i zimowi pererwi, zas choczemy się tiszutu ich krasom. Posłuchajmy korotkoho opowiadania, hosnowanoho na lekcjach lemkiuskoho języka, w jakim pojawić się wielo nazw jarnich kwitiu.
1: Jarnia prohulka. Jednoho sonecznoho dnia wybraliśmy się z rodyczami na prohulku. Sonce śwityło już dosyć mocno, a niebo mało krasny syni kolor. Piszliśmy wzdłuż potoka, żeby pidzeraty przyrodu, kotra budyć się do życia. Uż za chyżą, zażertym swystą prywytale nas szpaky, kotry byle się obudku, jak unianio włony prybyle na lepi. Pryzeraliśmy się ich śmiesznym bytkam do zdołho, ale naraz pod naszyma nohami pojawiła się żaba. Ny jak się nas nie bojała, lem skakała sobie z pokini w storonu potyczka. Piszliśmy w ślid za nią. Wielka młaka przy beriszku pełna była żabich jajec. Kuz nas obrydyła galaretuwata maś, za to piszliśmy dali chory potoką. Jaki to był przyjemny den. Nianio zorwali bachnitki, kotryma pak prykrasyliśmy z tyłu w wielkim pokoju. Chcieliśmy też ściaty łotat, ale szkoda się nam ho zrobiło, żeby zmarnił w wazonyku. Krasze wyhladał nad wodą. Po dorozi wydzieliśmy jeszcze jarnyk, niezabudki, fijałki i konopelki. Na derełach pojawiły się już pierwsze jasnozelene listoczki. Czeremcha, judyna, swerbołuska, habzyna i łochynia, już male kwitowe pupki, kotry lemż dale, żeby się otworyty. Jak wyszliśmy z lisa na dorohu, naszym oczom wkazali się oświetlene sońciom chory. Male zelenkawy kolor, popereplitany biłyma plamkami kwytuczych dykych czereszni, jabłynok i róż. Na łuci też przywitała nas wesna. W niewielkiej jeszcze trawi zakwytle już kuridubki, maji, konwalei i dzwonki. A nad nima roili się pczoły, muchy, czmeli i motyli. Pod wielkim szkwirką za chyżą metale się w oczy fijałkowy, żółty i biły szafrany. Z lisa dolituwał do nas hołosny śpiew ptachiu. Czuty, że już przylecili żółtohródki, dyke hołuby i łastiłki. Może nawet bocany wernuli już z tepłych kraju. Ciła przyroda tiszy cię z jary, a my razem z nią. Chyba nigdy indy jarny wyhladat tak kraśnie, jak w naszych chorach Karpatach. Czytała Warwara Duć.
0: Na żal, już mało kto pamięta lemkiusko nazwę kwitiu. Starajmy się hosnuwaty naszą nazwę, kotru wydumali nasze predku. Nie dajmy im zahybnuty, bo to czast naszej spadkowyny. Posłuchajmy wersza o żółtym kwitku, jaki rosnę na moczarach, w jarkach i nad potyczkami.
2: Petra Murlianka, jak głotat w łozi. Stryczu się z tobą, lękołyno, obejmu stesnu. Jak dido babi, precysaliu, tak się mi prysny. Przedu do tebe, jak z prochania, z pokorą w duszy wyjdu. Jak głotat w łozi, prychrapanej zejdu. Recytował Martin Ludkowski.

0: Swerbołuska kwitnie delikatnie różowymi kwitkami, który pak zamieniajcie w czerwone kohutki, pełny witaminy C.
1: Petromurjanka swerbołuska. Na beriszku korcz swerbołuski. Dawno już minęło lito, kole różowiła się kwitią. Dawno już listoczkę z niej opale, lem owoczy czerwony przystały, aż pokorczenej trymając się hołuzok. Poklany nadejdę człowiek, nie zbere do jeden i nie wyrecze. Dobre wino z dykoj róży, posmutnije swerbołuska. Tacy za to, że i ludę wozmut owocz krasu, albo za to, że ją nazwód dykom? Nic, nie za to. Bude i smutno, pere smutno, że zabyli jej prawdziwe meno. Swerbołuska. Czytała Klaudia Dyczko.
0: Róża jest uszlachetnioną wersją swerbołusku. Posłuchajmy śpiewanku z płatni Oj Lelem ansamblu Serencza.

0: kwitły podle zwyczaju, darujemy im czym, żeby zadasz to pod jakuwaty, albo uhonorowaty. Posłuchajmy opowiadania Petra Murianko.
1: Mamen den i konwalei. Andryjko bardzo kocha swoją mamę. Jakże ją nie kochaty, kiedy ona taka dobra, myła. Naraz zmuczena, naroblena, a siada koło neho, przytulit, zwiduje jak w szkoli było. Zaran mamen den, co to wydumaty? Zastanawia się Andryjko, żeby ten den był dla mamy wesołej, radisnej. Widome, Hardy popriacze w swoim pokoiku, riuniczko poskładać bajkę na poleczci, to jasne jak dneszni den. Jasne też, że namaluje sam kartoczku z serdeczką i kwitkami. Ale co dalej? Co dalej? To te słowa nie dawali Andryjkowi spokoju, kiedy iszł na zbieratę żywych polowych kwitków, które mama bardzo lubit. Nad potoką, przy żąbi, urwał 3 żółte łotaty z szerokim liściem i grubymi stebłami. Do nich, poskładanych na flakonyk, włożył srebrzanyki synyci. Wtyszył się, kiedy wzrył czerwone maki. One doraz rozweselili jego wiazanoczku. Tak, wiazanoczku mam, dumał. Ależ to dale. Schodził już z chorobka, kole popry starych dubach wzrył ochromatku białych konwalej. Znał, że mama ich lubi najbardziej, ale lemtołdy kole rosnut. Pamięta z Andryjku jak chłony, mama była z nimi z jego małą sestryczką aż tam het, pit smryczyną. Od tam al widno było ciu wielku uku, rozpostertu jak najkraszy kolorowy dywan. Mama tołdy powiła: pozerajte, moje ditoczkę, na krasny świt. Kole nie byłoby kwitia, jar wyglądałaby jak płaczucza osin. Za to trzeba szanować te kwitoczki i zbieratelem toty, których jest duże. A koło konwalej przyklaknęła, wsmotrywała się długo i hołosno wdychała ich aromat. Nie zorwała. I choć nie powiła przy nich ani jednego słoweczka, Andryjko znał, że konwalej zrywaty nie trzeba. Dynes stojał i dumał. Przypominał sobie uliciu i handlarkę, co prodawali wiazanoczki konwalej. I jak to, miurkował, one może zrywaty, a my nie? Stojał i dumał. A może tamte konwalej były od kalsy prowezeny? Może nie w naszych horach wyrosły? Chybal tak. Stojał i dumał. A mama tak lubi konwalej zrywaty, nie zrywaty. Lem jedno, mamo, lem jedno. I zorwał. Wsadził ją do serediny wiazanoczki na sam werszok. Kole schodził dołą berechą, serdeczko mu było tak, że aż boliło. A w mamen den, kole darował wiazanoczku, serce dobry nie wyskoczyło mu z grudy. Pozerał na mamu i zdawało się mu, że smotryt ona lem na konwaleju. Przywyczuwało się mu, że biły jej dzwinoczki zaczynają tremtity, że zaraz rozdzelenkają się tychym płaczom. Ale mamen hołos przerwał tyszynu. Dziękuję, synoczku. I wydiło się mu, że mama mocniejsze niż se przytuliła go do siebie. Nie wyrekła przy tym bliższe ani jednego słowa. Ale Andryjko znał, że mama zrozumiała jego lubą, choć z konwalej w naszych chorach Karpatach nie trzeba zrywaty. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
0: Jednym z bardzo popularnych kwitków, które darujemy bliskim, sód róży. Często sód też one prysutny w śpiwankach. Nieprypadkowo, za to, że sód symbolem lubowy.

0: każdy chyba lubi krasu kwitki, za to często trzymamy ich w swoich chyżach. Posłuchajmy ostatniego wersza, jaki zrychtowaliśmy na dnes.
1: A na halczak kwitok wykni, na wiekące wielis z innego kras kwit. Ja w krasi ci rydzu, ciły ciły świt. Kwit malował machal, w czas koja spał. Biło biłym pędzlom, kolory mu dał, recytował Martin Utkowski.
0: Serdecznie dziękujemy za uwagę. Nachwariamy do szanowania kwitów i ciłej przyrody. Już teper zapraszamy na następny odcinek naszego programu i żełamy duże zdrowia. Audycję zruchtowali Olena Duć i Warwara Duć. Na zakończenie śpiewanka Oj na hori kwitok lelejowy. Śpiewat i grat ansambl ruskoj bursy z Gorlic Teroczka.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriabach.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LEM FM. Zaczynamy od omasz audycji, jaka wszystkim nam się należy po tygodniu ciężkiej roboty. Mamy sobotę, 16 dzień maja. No i do was wisiduje Seweryan Kosowski, ogłoszu się kuwą prямо z wrocławskiego studia. Dnes dosz takoj ciły den lał i moż powiesty, że w ciłej Polsce, na Lemkowyni, na Czużyni i w Wrocławiu tak samo ciły den mokro. No ale niczym my się tiszymy, że mamy jar, że mamy długie dny, takoj wieczery. No i przy tym, że dobrą muzyku w Lem FM możecie furt lemkiusku, a często tiszy inczu poczuty. To jest ważne, że mamy swoje lemkiuskie radio. No toż zaczynamy.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: O Tomasz.
1: I tak dorosłacze o tyżden, kiedy byście załączyli Radiolem FM, no to ono wyzwuczy na pewno. Dumam, że też będzie zrealizowana audycja O Tomasz, ale w moim wydaniu będzie ta audycja, jako budu dla was, musiał zrealizować z mobilnego studia Skrynyci. Czemże tak? A to za to, że już o tyżden odbyde się 13. Międzynarodne Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury, Rutenale, jaki organizuje Stowarzyszenia Lemkiew. No i to pierwszy dzień tego naszego Biennale, 23 maja, w sobotę o tydzień, będzie w Krynicy, a drugi dzień, 24 maja, w Sowi. No i przydód tego roku wystąpili rosyjskie artysty, między innymi, oczywiście, z Lemkowiny, z Polski, z Priaszczyzny, z Słowacji, z Podkarpatia, z Ukrainy, z Rumunii, z Madiar, Chorwacji i Serbii. Będą też členy Światowej Rady Rosyniów, będą też inni artysty, wystawy będą twórczości, między innymi, lemkiewskich malariów. Nie zdradzamy kto, kiedy i o której godzinie, ale kiedy byście się wybierali, tak przyjdźcie, a na pewno nie pożałujecie. Tak, że o tydzień Rutenale, Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury w sobotę w Krynicy, a w niedzielę w Sowi.
2: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
3: LMFM.
4: LMFM.
5: Wertam do Was, do Reslecze, prodążamy audycję o domasz. Za mikrofonem jest Seweryan Kosowski. Gramy, weselimy się do 21 godziny.
6: O domasz.
7: De było, tam było, między Karpatami a Poloninami był jeden walał, a u tym walali wyrosli dwoje szuchaj. Zdatne, ale najwięcej si ważać swoją kulturę, tradycji, dziewoczkę, a żywić u nas na wychodzi. Posmotry tu, brat, szak to nadhera, najkrajsza ziemia na świecie. Tak sa teper posadź, a wychutnaj si husoczkę.

No i tak, lije, pogoda taka, a nie incza, ale nie trapmy się, tiszmy się z tego, co mamy. Oczywiście, ja wam żyłam, żeby tego słoneczka dla was bilsze było, żebyście się jakoś bilsze weselili, bo słońce nam potrzebne, jak to bisi do Judito witamina D. Z toho nam się rodit, ale nie trapmy się tak jak Hariu, tiszmy się, bo taka jar z deszczem nam potrzebna, żeby lito nie było za suche, a już jest paskudni, o tym znamy, o tym się bisiduje. No dobry, tak żebyśmy kus zyszli na zemlę, tak wam teraz zaproponuję do Larsiu, priamo z naszej lemkowiny, a pizniejsze tiż po lemkiuskę, ale pidemy na czużynu na zachodniej zemli, aż do strzelec krajeńskich.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

My znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

щом тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

Niedośpiwanej triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku. Deż się podziła. Deż twoje kryła, bratczyku. Deż twoje kryła. Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła? Czy zwieriacza żażda zdremózgała? Czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku. Deż twoje kryła. Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanom gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.